Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.

Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej.

się boję sama spać. No cóż w tym złego? Choć mam pokoik i łóżeczko własne, w nim poduszek moc. Gdy jestem sama, to nie zasnę przez calutką noc. Ja się boję sama spać, bo strasznie ciemno. Ja się boję sama spać. Któż zaśnie ze mną? A może pan na nią?

prom co wieczór biorę i cztery wódki spore przed spaniem piję. Może sen nadejdzie już. Och, czytam Kraszewskiego i kilka mów Grabskiego. Próbuję spać, nie mogę ani rusz. Jeśli pan nie chrapi, mam miejsce na kanapie. Chcę małą próbę z tobą zrobić kilkakroć. Czy przez sen pan gada? No, niech pan odpowiada.

Kiedy pada deszcz, kiedy jest szaro i smutno, wsiadam do samochodu, włączam radio jedyne. Pogoda. Krzysztof Szuster.

0: Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni, śni.
1: Aż porywa i rwie, takie piękne są wsie.

dość, kiedy bierze cię złość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

0: Bardzo serdecznie pozdrawiam Państwa, wszystkie słuchaczki oraz słuchaczy Radia Pogoda, Orina Krajewska.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

drobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją mamu. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę

0: dusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, w piątek. Zaczynamy od najważniejszych wiadomości.
1: Przed nami upalny weekend. Są już ostrzeżenia synoptyków. Służby badają, kto zlecił zabójstwo w Białej Podlaskiej. Drugi mecz i drugie zwycięstwo naszych siatkarek w Bangkoku.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
0: Michał Pierzchała, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Już są ostrzeżenia głównie drugiego stopnia przed upałami. Synoptycy wydali je dla powiatów w zachodniej części kraju, a konkretnie na obszarze od Gryfina przez Poznań, Zieloną Górę, Wrocław po Rybnik. Zaczną obowiązywać przed południem, będą ważne do niedzieli włącznie. Najcieplej ma być jutro, nawet do 35 stopni. Spodziewamy się także tropikalnych nocy. Dziś niższe ceny maksymalne paliw. Zgodnie z obwieszczeniem ministra energii, za litr oleju napędowego zapłaci 6,20 zł. To spadek aż o 16 groszy, porównując do czwartkowych cen na stacjach. 95 potanieje o 6 groszy do równych 6 zł. O 6 groszy w dół także 98, maksymalnie 6,66. Służby dokładnie zbadają, na czyje zlecenie zabito Białej Podlaskiej 44-letniego Rosjanina, zapewnia minister koordynator spec-służb Tomasz Siemoniak. W Piastowie pod Warszawą zatrzymano wczoraj mężczyznę, który mógł być zabójcą. To 36-latek, który posługiwał się gruzińskim paszportem.
3: Hipoteza dotycząca tego, kto może za tym stać, jest dość oczywista i wynika z tego, jaką działalność prowadził zamordowany obywatel Rosji. Był krytykiem Putina, Kadyrowa. Te dowody chcemy zdobyć. Mamy głównego podejrzanego i niewątpliwie jego przesłuchanie, analiza jego środków łączności, analiza jego powiązań tutaj przyniesie odpowiedzi na te pytania.
1: Śledczy mają 48 godzin na postawienie zarzutów i wniosek do sądu o tymczasowy areszt. Stany Zjednoczone są za utworzeniem w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazał wczoraj Władysław Kosiniak-Kamysz. Minister obrony rozmawiał w tej sprawie w Brukseli z sekretarzem obrony USA Pitem Hegsethem. Zadowolenia z deklaracji USA nie kryje premier Donald Tusk, który sprawę komentował przed wejściem na unijny szczyt w Brukseli.
4: Nie spodziewałem się aż tak szybkiej i tak pozytywnej reakcji. Ta odpowiedź nie jest jeszcze ostatecznym rozstrzygnięciem. Sekretarz Hegseth uczciwie mówi, że potrzebne są jeszcze detale i kolejne ustalenia, ale jesteśmy chyba na bardzo dobrej drodze, aby uzyskać właśnie tę decyzję o stałej amerykańskiej bazie, co radykalnie zmieniałoby to poczucie bezpieczeństwa.
1: Władysław Kosiniak-Kamysz brał wczoraj udział w spotkaniu ministrów obrony państw NATO przed szczytem sojuszu zaplanowanym na 7 i 8 lipca. Drugi mecz na turnieju Ligi Narodów w Bangkoku i drugie zwycięstwo. Nasze siatkarki tym razem pokonały wczoraj reprezentację Ukrainy 3-1.
5: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć tę końcówkę. Jestem dumna ze zespołu. Jest to bardzo, bardzo budujące. Dużo materiału do analizy i mam nadzieję, że wyciągniemy wnioski i będziemy w kolejnym spotkaniu grać jeszcze lepiej.
1: Mówiła nasza rozgrywająca Alicja Grabka. Kolejny mecz naszych siatkarek jutro. Ich rywalkami będą Holenderki. I jeszcze mundialowe doniesienia. W pierwszym czwartkowym spotkaniu grupy A Czechy zremisowały z Republiką Południowej Afryki 1-1. Meksyk zwyciężył z Koreą Południową 1-0 i zapewnił sobie już awans do 1/16 finału. Kanada pokonała Katar aż 6-0, a Szwajcaria wygrała z Bośnią i Hercegowiną 4-1.
0: Aż cię choroba, bo zaczęłam oglądać ten mecz, nie skończyłam. A kibicowałam Bośni i Hercegowinie.
1: I przespałaś.
0: No, a jak? Ach.
6: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
7: Zbliża się weekend, więc przypominamy, że właśnie po weekendy krakowskie przedmieście zamienia się w deptak. Odcinek od Miodowej do Świętokrzyskiej jest dostępny wyłącznie dla pieszych i rowerzystów, a autobusy kursują objazdami. Tak będzie w każdy weekend aż do końca lipca, dlatego wybierając się do centrum, warto uwzględnić zmiany w organizacji ruchu.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
6: Sponsorem programu był Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
2: Pogoda w Warszawie.
7: O poranku w Warszawie możemy spodziewać się sporej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że raczej nie powinno padać, przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Na termometrach maksymalnie zobaczymy dzisiaj nawet 28 stopni i taka będzie również ta odczuwalna temperatura. Wiatr może być momentami silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie. A jutro szykuje się jeszcze cieplejszy dzień z temperaturą powyżej 30 stopni. Za to w niedzielę może zagrzmieć.
2: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda.
1: Dzień dobry. 5 po 6, Jasia Kruk, kłaniam się. Piątek dzisiaj, 19 dzień czerwca, 170 dzień roku, do końca roku 195 dni, do końca wiosny jeden dzień. Ale jaki piękny poranek dzisiaj w Warszawie, trochę mgiełki, już cieplutko, wspaniale jest. No bo słońce wstało o 4:14, to już zdążyło nagrzać, zajdzie minutę po 21:00, dzień krótszy od najdłuższego o minutę ciągle. Dzień leniwych spacerów dzisiaj, oj tak, proszę Państwa, dzisiaj trzeba będzie poruszać się z godnością, żeby się człowiek nie spocił. A także dzień kibica Wisły Kraków. Taki dzień w kalendarzu. Wszystkiego najlepszego. Oczywiście samych wygranych Wiśle Kraków życzymy. No bo dlaczego nie? Irena Jarocka, Chłopcy z weselszych lat. Toni Kecher z czerwono-czarnymi. Już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: tu. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Już patrzę, która tam. 11 po 6, co w porannej prasie, Michale?
1: W Rzeczpospolitej i w Gazecie Wyborczej na pierwszej stronie ten sam temat. Kto zyskał na wojnie na Bliskim Wschodzie? W Rzeczpospolitej czytamy tak. W porozumieniu, które Trump podpisał w Wersalu, jest prawie wszystko, czego chciał Iran. Problem mają za to sojusznicy USA na Bliskim Wschodzie, szczególnie Izrael. Z kolei Gazeta Wyborcza pisze tak. Przetrwał wojnę z najpotężniejszą armią świata. Nie zrezygnował z programu nuklearnego. Za to pokazał, że w każdej chwili może zatrząść globalnymi rynkami. Choć Donald Trump chwali się, że wygrał wojnę z Iranem, to reżim w Teheranie zyskał najwięcej. Także takie artykuły dosyć podobne właśnie dzisiaj w prasie. Z innych tematów. Sanatoria rozdzielają małżeństwa. Pisze fakt. A no właśnie tak. Coraz częściej małżeństwa kuracjuszy mają problemy z dostaniem wspólnego pokoju w uzdrowiskach. Para, która w kwietniu, tu właśnie jest przykład tej pary opisany, para, która w kwietniu została rozdzielona, napisała w tej sprawie nawet protest do Sejmu. Do sprawy odniosło się Ministerstwo Zdrowia, które tłumaczy, że dla NFZ-u kluczowe są względy medyczne, a nie rodzinne. Głos zabrało też samo uzdrowisko. Jeżeli dysponujemy wolnymi pokojami dwuosobowymi, to małżeństwa mogą zostać zakwaterowane razem, jednak nie zawsze się to po prostu udaje. To ten temat dzisiaj w fakcie. A w Superekspresie na ostatniej stronie bitwa na kaloryfery, drodzy państwo.
0: Nadal ciepło?
1: Nie. Chodzi o Ronaldo i Roberta Lewandowskiego i to, jak wyglądają bez koszulki. To w kontekście mundialu.
0: Nagie torsy w Radiu Pogoda, proszę państwa.
1: No i są te nagie torsy dzisiaj w Superekspresie. Jeden umięśniony, drugi. No tak. Zresztą ja się nie znam.
0: No dobrze, to będziemy sprawdzać ewentualnie.
1: Ja to nie wiem, bo ja koszulki nie zdejmuję też, tak? Co tu będę sobie...
0: No wiesz, to jest tak zwana forma na lato.
1: Ale mam taki fartuszek kuchenny, gdzie jest taka rzeźba, że ho, ho, ho.
0: Kiedyś pokazywałeś.
1: Nawet zdjęcie robiliśmy.
0: Nie, tak.
1: No, muszę go częściej zakładać.
0: Jedna prawda właśnie o tej formie na lato. Już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda, bo mi się przypomniało.

0: Ballada wagonowa. A jak? Wakacje idą. 20 minut po godzinie 6, a no właśnie, bo miałam coś Państwu powiedzieć. Dlatego, że w ostatnich dniach, tygodniach, a nawet miesiącach przeróżne influencerki i influencerzy z internetu mówią nam, żeby przygotować ciało na lato. To ja wiem, jak takie przygotowanie powinno wyglądać. Jeżeli mamy ciało, a mamy, no się nawet można tutaj dotknąć, tu i ówdzie. I jeżeli jest lato, a już za jeden dzień będzie, to znaczy, że mamy ciało na lato. Po prostu. I tak to tutaj zostawię. Proszę się dobrze bawić i poopalać w pięknych okolicznościach. Irena Santor już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: Ja się boję sama stać.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
4: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
6: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Daleko jeszcze?
10: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
9: Wow, jaki błękitny!
11: A to nasz hotel przy samej plaży.
10: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
11: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Scala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250.

0: euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
1: Falkensteiner Resort Punta Scala. Tu zaczyna się lato.
2: Mamo, ten słoń naprawdę pływa.
3: Tak, i to lepiej niż ja.
4: Rodzinny dzień bez nudy w Orientarium Zoo Łódź. Nowość. Bilet ulgowy tylko 55 zł.
5: Zabierz bliskich. Kup bilet online i zobacz to na żywo.
6: Została ostatnia reklama.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Była to bardzo smutna piosenka retro. Zapamiętajmy retro z tego tytułu, bo piosenka tak naprawdę bardzo wesoła. Pod budą w pogodnym poranku Radia Pogoda, a ponieważ my jesteśmy tacy trochę retro, to lubimy takie klimaty. 6:30. Co dzisiaj usłyszymy w wiadomościach ważnego? Co się dzieje, Michale?
1: No, ostatni dzień posiedzenia Sejmu, a skoro ostatni dzień to głosowania i między innymi właśnie dzisiaj w Sejmie głosowanie nad rządowym projektem ustawy, który ma umożliwiać zbieranie informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Także taki temat się pojawi. Będziemy też czekać na decyzję londyńskiego sądu, który ma podjąć decyzję w sprawie ekstradycji do Polski byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Chodzi o Michała Kuczmierowskiego.
0: O, już o nim zapomniałam.
1: No to sobie dzisiaj przypomnisz. Rozprawa o godzinie 12 czasu polskiego. No oczywiście też o upałach, o pogodzie będziemy mówić. Jest mnóstwo ostrzeżeń. Też nie tylko temperaturowych, ale także na przykład od ratowników nad morzem. No bo sezon się tak naprawdę już zaczął. Ratownicy ostrzegają, żeby nie zachłysnąć się ani słońcem, ani wciąż zimną wodą. Także takie ważne informacje też pojawią się w wiadomościach.
0: Nie zachłysnąć się wodą, to nawet literalnie. Proszę tego nie robić, proszę państwa. No właśnie a propos upałów. Czy państwo wiedzą, co to jest izotonik? To jest bardzo ważna wiedza. Jeżeli ktoś wie, to zapraszamy. 22 444 4004. Jeśli nie, to oczywiście będziemy to wyjaśniać dzisiaj w trakcie pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Temat upały. A muzycznie pięknie. Niepewność. Marek Grechuta.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. It's my party przed momentem. A przypomniało nam się, przecież tydzień temu były urodziny Radia Pogoda i specjalna potańcówka urodzinowa. Dzisiaj też będzie potańcówka i też dla niektórych pewnie z Państwa specjalna, jeśli Państwo coś świętują i chcą się bawić właśnie przy najpiękniejszych melodiach. Po godzinie 18 zagramy pod nóżkę bardzo fajnie w Radiu Pogoda. Za chwilę zresztą też będzie Zdzisława Sośnicka. Taki dzień się zdarza raz. Jest 6:37.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
2: Świnki 3.
3: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
4: Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200. odcinek Świnek.
5: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
1: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już jutro od 14.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
16: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Została ostatnia reklama.
17: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Ten weekend we Warszawie upłynie pod znakiem marszów, parad i przejazdów. W sobotę utrudnień możecie spodziewać się w centrum oraz na Pradze z powodu przejazdu deskorolkarzy i dwóch zgromadzeń. W niedzielę na ulicę wyjadą z kolei zabytkowe traktory w Ursusie, a przez Pragę i Grochów przejedzie finałowa parada rowerowego Maja. Zachowajcie ostrożność.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem programu były Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 12 minut, 7, ale ja się cieszę, że Państwo w dobrym humorze od samego rana. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani Asiu, o poranku. Skoro lato tak blisko, to piechotą dojdę, myślę. Piechotą do lata, jak w piosence.
0: No, właśnie jak w piosence. To będzie niedaleko, można się piechotą wybrać. Przypomnijmy fragment tej piosenki.
2: Do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła.
0: Oj, pięknie to brzmi i to jest Bajm, jeśli dobrze pamiętam, z 78 roku. W całości ta piosenka też pojawi się na antenie Radia Pogoda, bo czas ku temu jak najlepszy. Ale najpierw o na przykład Wojciech Gąsowski, gdzie się podziały tamte prywatki. A za chwilę będzie też Ludmiła Warzecha i lata 20, lata 30. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Bum, bum.

0: A za 5 minut będzie godzina 7. Słuchają Państwo pogodnego poranka w Radiu Pogoda. Izotonik, proszę Państwa, to jest napój o ciśnieniu osmotycznym równym płynom ustrojowym człowieka, który skutecznie nawadnia i dostarcza węglowodanów, a także uzupełnia elektrolity. Tyle encyklopedia, co znaczy izotonik w takim normalnym naszym codziennym życiu, kiedy idą upały. O tym między innymi będziemy rozmawiać dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ale to już tam po 7. Gdyby Państwo mieli przepis na dobry izotonik, bo Państwo wszystko wiedzą, to też zapraszamy 22 444 4004. No dobrze, ale to już za 4,5 siódma, za chwilę wiadomości. Michale?
1: O różnych sprzętach gospodarstwa domowego będę mówił. Nie tylko chodzi o elektronikę, ale na przykład o półkę też na przykład właśnie. Chodzi o to, że jak kupujemy i ona się zepsuje, no to mamy powiedzmy, że gwarancję. No ale gwarancja się kończy i jak się zepsuje, no to sporo osób wyrzuca. I jest unijna dyrektywa, która ma już niedługo zacząć obowiązywać, że jeżeli zdecydujemy się na naprawę, to uzyskamy dodatkową gwarancję.
0: Czyli mam nie wyrzucać tego blendera, który już się rozklekotał.
1: Tylko naprawić i jeszcze producent da na to gwarancję. Szczegóły za chwilę w wiadomościach.
0: Chyba napiszę do tego producenta, bo już widzę, jak się śmieje do mojego maila ewentualnego. Czy mi naprawi blender sprzed jakichś 15 lat?
1: No nie, to będzie dotyczyło sprzętu nowego. To wstecz, no niestety nie działa.
0: Okej, szczegóły już za chwilę.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
4: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
2: Została ostatnia reklama.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travistofast.
8: Travistofast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: Travistofast i Travistofast.
8: Aflofarm.
0: Reklama. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Po siódmej między innymi wizyta Roberta Janowskiego. Tak, Zygmunt przyszedł też. No i właśnie powie dzień dobry Państwu po siódmej. Zapraszamy serdecznie teraz na wiadomości.
9: Nadchodzą upały. Synoptycy wydali nowe ostrzeżenia. Na stacjach paliw dzisiaj taniej, za chwilę potem maksymalne ceny. Mieszkańcy, leczcie się sami, zarządził burmistrz włoskiego miasteczka, w którym nie ma lekarza.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o siódmej.
0: Michał Pierzchała.
9: Na początek jednak pilna informacja ze Szwajcarii. Sprzed chwili planowane dzisiaj na dzisiaj rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego nie odbędą się. Będziemy wracać do tego tematu. Ostrzeżenia przed upałem wydali synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Dotyczą południowo-zachodniej części kraju.
10: Ziemia Lubuska, Dolny Śląsk. Tu temperatura maksymalna może sięgnąć już 32 stopni, a w sobotę na ziemi lubuskiej, na Dolnym Śląsku 33-35 stopni, więc będziemy już mieli taki naprawdę tęgi upał. Czyli biegunowa zmiana pogody od dużego chłodu na początku tygodnia do dużego upału na koniec tygodnia.
9: Mówi synoptyk Przemysław Makarewicz. Fali upałów będzie towarzyszyć zjawisko tzw. tropikalnych nocy, w których temperatury nie spadają poniżej 20 stopni. Upalna pogoda może utrzymać się w Polsce do wtorku. Litr benzyny 95 kosztuje dzisiaj nie więcej niż 6 zł, a oleju napędowego 6,20. Cena maksymalna wszystkich rodzajów paliw spadła w porównaniu z czwartkiem. Następne obwieszczenie ministra energii w sprawie maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane dzisiaj i określi ceny na sobotę, niedzielę i poniedziałek. Dyrektywa o prawie do naprawy. W Polsce termin na jej wdrożenie mija pod koniec lipca. Konsumenci mają zyskać nowy przywilej, ale krajowych przepisów w tym zakresie nadal nie ma. O szczegółach teraz Szymon Kępka.
11: Dyrektywa zakłada, że konsument, który zdecyduje się na naprawę, zamiast wymiany, zyska przedłużenie gwarancji o 12 miesięcy. Naprawa poza autoryzowaną siecią serwisową nie będzie też skutkować utratą uprawnień gwarancyjnych. Polacy chętnie naprawiają sprzęty gospodarstwa domowego, ale tylko te podstawowe, te bardziej skomplikowane już nie. Mówi prezeska Stowarzyszenia Naprawiaj, Nie Wyrzucaj, Monika Pobrotyń.
12: Najczęściej naprawiamy uchwyty, półki, części w ekspresie do kawy, bo ta kawa jest teraz takim naszym fajnym tutaj, no codziennie pijemy kawę, ekspresy są fajniejsze i uczymy się tych ekspresów też naprawiać. Natomiast tego się boimy, elektroniki. Boimy się modułów, jakichś takich bardziej skomplikowanych właśnie elektronicznych napraw.
11: W Unii Europejskiej w ostatnich 10 latach ilość elektroniki trafiającej na rynek dwukrotnie wzrosła. Tymczasem do recyklingu albo ponownego użycia trafia tylko około 4 milionów ton, czyli mniej więcej 1/4 całej tej masy sprzętu.
9: Mieszkańcy, leczcie się sami, zaapelował burmistrz miasteczka na Sardynii, w którym nie ma lekarza. W wydanym rozporządzeniu wprowadził obowiązek samoleczenia oraz wydał zakaz pogarszania stanu zdrowia. Dokumenty z takimi sarkastycznymi zapisami wysłał następnie do rządu premier Giorgi Meloni. Włoska agencja prasowa ANSA pisze, że rozporządzenie jest zarówno oficjalnym dokumentem, jak i pełną ironii, prowokacją oraz apelem o pilne rozwiązanie kryzysowej sytuacji.
0: I nie zadziała, i oczywiście, że zadziała, bo już się rozsiało po mediach społecznościowych, a także tradycyjnych, jak słychać, po całym świecie.
2: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
13: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Świetna noc dla gospodarzy mundialu. W grupie A Meksyk pokonał Koreę Południową 1-0 i z 6 punktami po 2 kolejkach jest już pewny awansu do fazy pucharowej. W drugim meczu w tej grupie RPA zremisowała z Czechami 1-1. Znakomicie zaprezentowali się Kanadyjczycy. Rozbili w Vancouver Katar aż 6-0. W drugim meczu w tej grupie Szwajcaria pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1. Kolejne zwycięstwo polskich siatkarek w Lidze Narodów w Bangkoku. Biało-czerwone najpierw gładko pokonały Bułgarię 3-0, a wczoraj wygrały z Ukrainą 3-1. Polki w Bangkoku rozegrają jeszcze 2 mecze, jutro z Holandią i w niedzielę z Kanadą.
14: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
15: Przypominamy, że trwa remont ulicy Spalinowej. Zamknięty dla ruchu jest odcinek między Grenadierów a Międzyborską, a objazd wyznaczono między innymi przez Aleję Waszyngtona. Zamienioną trasą kursuje także autobus linii 158. Warto zwracać uwagę na tymczasowe oznakowanie, zaplanować sobie nieco więcej czasu na przejazd. Tak może być do połowy sierpnia.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
14: Sponsorem programu był Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
2: Pogoda w Warszawie.
15: Rano w Warszawie powinno być pogodnie. Dzisiaj w ciągu dnia możemy spodziewać się dużej dawki słońca, małej ilości chmur oraz tego, że raczej nie powinno padać. Termometry pokażą nawet 28 stopni. Do tego wiatr momentami może być silniejszy, a ciśnienie jest w normie, co będzie dodatkowo na nas pozytywnie wpływać. Jutro podobno temperatura przekroczy 32 stopnie. Za to w niedzielę możemy spodziewać się przelotnych burz.
2: Radio Pogoda. Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heiser.
16: 5 minut po godzinie 7. Dzień dobry, witamy Państwa. W piątek 19 czerwca mamy 170 dzień roku, do końca roku 195 dni, a do końca astronomicznej wiosny jeden dzień.
0: Proszę sobie zajrzeć na Facebook Radia Pogoda do relacji, właśnie na naszym profilu. To Państwo zobaczą, jaki piękny Zygmunt Heiser dzisiaj wszedł o poranku do studia.
16: Ja myślałem, że ja codziennie piękny jestem.
0: Ale dzisiaj jesteś szczególnie piękny, ale to pewnie dlatego, że masz misję do wypełnienia i o tej misji będziemy jeszcze mówić w pogodnym poranku Radia Pogoda na pewno. Teraz greckie wino, Anna German, 6 po 7.

0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?
1: 12 minut po godzinie 7, Robert Janowski zaraz wszystko wyjaśni.
2: No już taka poważna druga połowa czerwca, bo się zrobił 19, proszę Państwa. Czerwca, piątek. I w ten piątek imieniny ma Bonifacy, Julianna, Michalina i Romuald. W 1963 roku, dokładnie 19 czerwca, rozpoczął się pierwszy Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, czyli taki festiwal wtedy podsumowujący sezon artystyczny polskiej muzyki rozrywkowej. Oczywiście też prezentował premiery muzyczne, debiuty różnych artystów. Wow, ile z naszych ukochanych artystów z Radia Pogoda zaczęło tam swoje kariery. Kasia Sobczyk, Anna German, Czesław Niemen. No właściwie mógłbym wymieniać wszystkich, którzy śpiewają w naszym radiu. No Niemen właśnie, Niemen to ugruntował swoją pozycję. Irena Santor właśnie, Wojtek Łonarski, Boże. Festiwal coś jest po prostu czymś niesamowitym. Ale do Grecji Państwa zapraszam, bo będzie o dzieciach Pireusu, śpiewa Dalida.
3: No dziękujemy bardzo, Dalida akurat nie zaczynała swojej kariery w Opolu.
1: Ale wiesz co, ja na ten festiwal zawsze bardzo czekałem, chodząc jeszcze do szkoły w tamtych latach, dlatego że jak był festiwal, to oznaczało, że zaraz będą wakacje.
3: No tak, przecież.
1: I ten festiwal zawsze mi się będzie z wakacjami kojarzył.
3: Tak się tobie kojarzy. A jak Państwo pamiętają Państwo to pierwsze, te pierwsze Opola, czyli festiwale opolskie, proszę się z nami podzielić tymi wspomnieniami. 22 444 4004, gramy Dalidę.
0: Kto dziś świętuje z Radiem Pogoda?

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Prawie 21 minut po godzinie 7. Uwaga, będzie suplement do kto dziś świętuje. Robert Janowski już był, oczywiście, ale jeszcze pani Renata, nasza słuchaczka, ma dzisiaj urodziny, o czym zawiadomiła i życzymy wszystkiego najlepszego. A ponieważ znamy się osobiście z panią Renią, ściskamy i całujemy. Pani Reniu, proszę się naprawdę dobrze miewać.
1: A gdyby było więcej życzeń, więcej okazji, no to oczywiście jutro jest i pojutrze jest koncert życzeń Roberta Janowskiego.
0: No pewnie, od 10 do 14, a teraz dla pani Reni hip, hip, hurra i... Wszystkiego najlepszego, proszę się dzisiaj dobrze bawić.
2: Radio Pogoda.

0: Pharma.
1: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
2: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie.
7: Komar. Zaraz część posmarujemy.
8: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
9: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
10: Już nie swędzi.
11: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
14: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Została ostatnia reklama.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach?

0: Opłaca się. Już dziś. Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej. 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się?

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: 7.30, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Ostrzegamy już od wczoraj, upały nadchodzą i dzisiaj będzie już w niektórych regionach kraju powyżej 30 stopni, więc no dosyć gorąco i tak mówimy, trzeba się nawadniać, trzeba pić dużo wody. No nie zawsze jest to woda, państwo doskonale o tym wiedzą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, tu Jasia z Brzegu. Polecam woda z miodem i z octem jabłkowym, ewentualnie z odrobinką soli, jeżeli ktoś bardzo się poci. Bardzo dobry napój, zdrowy, dobrze nawadnia. Dziękuję, do widzenia.
2: Dziękujemy, to może nawet nieźle smakować, ja ci powiem.
0: I to jest właśnie izotonik, już
2: słodka,
0: zostawmy to.
2: Kwaśne.
0: Tak. Zostawmy to ciśnienie osmotyczne, równe płyną ustrojowym człowieka, jak jest w encyklopedii. Po prostu jest to taki napój, który nie przelatuje od razu przez nasze nerki i żołądek, tylko musi się trochę strawić, w związku z tym po prostu nawadnia trochę lepiej. No i rzeczywiście, z tym octem proszę nie przesadzać, absolutnie. Może
2: nie, odrobina, tak, no. Nada charakteru.
0: Proszę państwa, pijmy dużo i słuchajmy dużo najpiękniejszych melodii. Sława Przybylska, Mireille Mathieu, już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda za 28.08.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 22 minuty będzie godzina 8. Za tydzień wakacje. Chociaż niektórzy już z wakacji wrócili, a niektórzy wrócili z mandatem. Za co? I o innych takich wakacyjnych sprawach lotniskowo-mandatowych będziemy mówić jeszcze przed godziną 8 w Pogodnym poranku Radia Pogoda. Pan kiedy się na wakacje wybiera, panie Zygmuncie?
1: Proszę, będzie trudno powiedzieć, dlatego że to jest dość płynne.
0: Aha.
1: Jak się nadarzy okazja, to będą wakacje.
0: I jak będzie pan miał chwilę wolnego czasu?
1: Tak jest.
0: Tak, no dobrze.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterską.
2: Ale czacza seniorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
5: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
7: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
8: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
7: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
8: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
9: Uwaga! Super promocja w Teddy!
10: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
11: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
12: Marian, a ty komu kibicujesz?
13: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
12: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
14: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
15: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
14: TravistoFast i Travisto.
1: Aflofarm.
0: Reklama.
16: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
17: Jutro przed południem odbędzie się bieg wolności, a to oznacza czasowe zamknięcia ulicy w rejonie ratusza. Między 9 a 11 nie przejedziecie od placu Czerwca 76 ulicą Henela oraz fragmentami traktorzystów i dyrekcyjnej. Jeśli wybieracie się w ten rejon, to warto zaplanować objazd i wyjechać kilka minut wcześniej.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
16: Sponsorem programu były Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl.

0: Na razie niczego nie będziemy zapominać. Pamiętamy o tym, że szybka piątka już niebawem. Przypomnimy Państwu w odpowiednim momencie, a teraz za 11:08.
1: No i proszę Państwa, ważne sprawy wakacyjne. Proszę czytać dokładnie przepisy krajów, do których się wybieramy, bo później jest płacz i zgrzytanie zębów.
2: No i chudszy portfel. Sardynia, tutaj się przenosimy. Włoska Sardynia, około 4 ton piasku, kamyków i muszelek zabranych z plaż na Sardynii. Skonfiskowano turystom w ciągu 2 lat na jednym tylko lotnisku w mieście Olbia na tej włoskiej wyspie. Wywóz takich wakacyjnych pamiątek jest tam traktowany jako kradzież i surowo karany finansowo od 500 euro do nawet 3000.
1: I bardzo dobrze.
2: Te kamyki czy piasek odebrane podróżnym są potem odwożone z powrotem na plażę, ale nie dowolną. Próbki są jeszcze badane przez geologów, która żeby ustalić, która to była plaża.
1: No i bardzo dobrze.
2: No i tak to właśnie wygląda.
1: No i niech płacą turyści.
0: Jak trochę w butach tam piasku?
2: Ja to nie wiem. Ja w kąpielówkach na przykład zawsze przywożę. Jeszcze mnie nie złapał.
1: Ale to są, wiesz, jak w homeopatii, ilości śladowe. Ja natomiast słyszałam ostatnio, że na lotnisku w Katowicach, takim sławnym lotnisku w Polsce, w ciągu ostatniego tygodnia były 3 incydenty, że ktoś nie poleciał na wakacje, bo sobie zażartował, że ma granat albo bombę w bagażu. I się zastanawiam, co trzeba mieć w głowie, żeby w taki sposób żartować na lotnisku.
0: Trzeba mieć może we krwi.
1: To nie ma wytłumaczenia. Nie, absolutnie. Pomroczność jasna, nie ma wytłumaczenia w tym przypadku. Może Państwo wiedzą, co trzeba mieć w głowie, żeby w taki sposób na lotnisku żartować? To poprosimy.

0: Stania Kozłowska w pogodnym poranku Radia Pogoda. 4 minuty i będzie 8. Wiadomości za chwilę, Michale.
1: A w nich olar, wie mącznika, młynarka albo świerszczu domowym.
0: Czyli będzie o obiedzie.
1: Tak, będzie propozycja na obiad. Szczegóły za chwilę.
2: O dodatkach kalorycznych.
0: Ale dlaczego to właśnie nie kalorycznych? To samo białko i samo zdrowie.
1: Wiesz, szarańcza w panierce.
2: Dobra, zmieńmy temat. Ja zapraszam Państwa do szybkiej piątki, dlatego że mamy fajne nagrody. Nagroda gwarantowana to nasza piękna, błękitna, jubileuszowa koszulka. Natomiast za poprawne odpowiedzi będzie nasza parasolka.
0: 22 444 4004 na automatycznej sekretarce. Proszę zostawić swoje imię i swój numer telefonu.
3: Radio Pogoda.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Została ostatnia reklama.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Będzie zabawa z nagrodami. Po godzinie 8 szybka piątka, a teraz wiadomości.
12: Upały w Polsce, ale i także w wielu europejskich krajach. W niektórych odwołane lekcje i przejazdy pociągami. Odwołany został zarząd Szpitala Południowego w Warszawie. Osoby niechętne żywności z owadów po degustacji okazuje się, że często zmieniają zdanie o tym. Na koniec wiadomości.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
11: Michał Pierzchała.
12: Nadchodzi fala upałów. W najbliższych dniach najcieplej będzie na zachodzie. Na ziemi lubuskiej termometry pokażą dziś do 32 stopni. W Hiszpanii w weekend temperatury mają wzrosnąć miejscami nawet do 40 stopni, a gorąco ma być przez prawie cały następny tydzień. We Francji na skutek fali upałów koleje odwołały na najbliższe dni ponad 70 pociągów, a w niektórych szkołach skrócono lekcje. Odwołany został zarząd Szpitala Południowego w Warszawie. Decyzja jest rezultatem toczącej się w szpitalu kontroli po wybuchu afery związanej z wysokimi zarobkami koordynatora SOR-u, a jednocześnie działacza Koalicji Obywatelskiej. Na wniosek prezydenta Warszawy powołany został już nowy zarząd placówki, poinformowała Marzena Gawkowska ze Stołecznego Ratusza.
14: Do nowego zarządu szpitala powołano Anetę Gomułkę-Siemborę, doświadczoną menadżerkę placówek ochrony zdrowia, wieloletnią dyrektorkę do spraw administracyjno-technicznych. Pierwszym zadaniem nowego zarządu szpitala będzie pełna współpraca ze wszystkimi organami kontrolnymi, po to, aby dogłębnie wyjaśnić wszelkie nieprawidłowości.
12: Dawid Kacprzyk, były już koordynator SOR-u w Szpitalu Południowym, a także były już radny. W zeszłym roku zarobił w szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. Po tym jak okazało się, że w trakcie dyżurów występował w mediach i brał udział w sesjach Rady Dzielnicy, zwrócił placówce 0,5 miliona złotych i skorygował 33 wystawione faktury. Senat tymczasem czeka na ustawę o jawności wynagrodzeń lekarzy, którą dziś ma przegłosować Sejm. Rządzący chcą w ekspresowym tempie wprowadzić przepisy, które umożliwią sprawdzanie, kto i ile zarabia w publicznych placówkach. Wawrzyniec Zakrzewski.
15: Marszałkini Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska zapewnia, że jeżeli Sejm uchwali dziś ustawę, to Senat zajmie się nią na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Z kolei szef kancelarii premiera Jan Grabiec podkreśla, że ta ustawa to pierwszy krok, bo problemem nie jest jedynie brak jawności zarobków, ale także w wielu przypadkach ich wysokość.
16: Nawet tysiące lekarzy mogą zarabiać powyżej 1,000,000 złotych rocznie z publicznych źródeł. Nikt nie zagląda nikomu
10: do prywatnej kieszeni. Ale jeśli to są środki NFZ-u, przy obecnej sytuacji systemu ochrony zdrowia, musimy wiedzieć, gdzie te pieniądze wypływają. Potrzebujemy systemowych rozwiązań. Mam nadzieję, że Sejm uchwali ustawę, która pozwoli to zweryfikować.
15: A następnie, jak wynika z deklaracji niemal wszystkich liderów koalicji, rządzący będą chcieli wprowadzić limity zarobków lekarzy. Poza tym na stole jest także propozycja zakazu łączenia praktyki prywatnej z publiczną.
12: W południowej części Krakowa na osiedlu Kliny dzik zaatakował i przewrócił wózek, w którym znajdowała się 13-miesięczna dziewczynka. Dziecko z obrażeniami głowy trafiło do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. W związku z wypadkiem miasto zwołało na dzisiaj sztab kryzysowy. Problem dzików żyjących w Krakowie narasta od wielu lat. Już przed 2 lata szacowano, że w mieście żyje ich nawet 1,5 tysiąca. Osoby, które niechętnie podchodzą do żywności na bazie owadów, mogą po jej spróbowaniu ocenić ją znacznie lepiej niż się spodziewały, a także stać się bardziej otwarte na włączenie takich produktów do swojej diety w przyszłości. No, wynika właśnie z najnowszego badania. Unia Europejska uznała owady za nową kategorię żywności w 2018 roku. Od tego czasu dopuściła do sprzedaży m.in. larwy mącznika młynarka, szarańczę wędrowną, świerszcze domowe i pleśniakowca lśniącego. Produkty te mogą być sprzedawane w postaci mrożonej, suszonej albo sproszkowanej, ale wiele osób nadal podchodzi do takiej żywności z dużą rezerwą.
11: Na przykład Zygmunt Heizer, który w tej chwili, no, że państwo tej miny nie widzą, ale słyszałeś, Zygmuncie, osoby, które spróbują, zmieniają zdanie.
16: Temat?
11: Nie, właśnie będziemy teraz mówić 2 godziny o mące z robaków.
12: Ale ja jestem z tobą, Zygmuncie, żeby była jasność.
16: No, dziękuję ci. No, dziękuję. Asiu, to ty sobie tam poczytaj o tych robalach.
11: Oczywiście i to wszystko mi na zdrowie wyjdzie.
16: A my sobie to naleśniczka zjemy.
11: Samo białeczko.
17: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl.
13: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: Już jutro odbędzie się bieg ursynowa, dlatego od rana czekają nas utrudnienia w Alei Komisji Edukacji Narodowej. Największe zmiany będą między 9 a 11, gdy zamknięte będą obie jezdnie Alei między Bartułka a Płaskowickiej. Objazdami pojadą także autobusy. Jeśli planujecie przejazd przez Ursynów, to warto wyjechać wcześniej albo wybrać alternatywną trasę.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Sponsorem programu były Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster, hybrydę z LPG. Dekar.pl. Pogoda w Warszawie.
18: Poranek w Warszawie szykuje się pogodny. Dzisiaj na niebie ma królować głównie słońce. Zachmurzenie będzie małe i nie powinno padać. Za to na termometrach zobaczymy nawet 28 stopni i taka też będzie ta odczuwalna temperatura. Wiatr może być silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie, więc już tradycyjnie możecie sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro będzie jeszcze cieplej, a w niedzielę może dodatkowo zagrzmieć.
13: Radio Pogoda.

0: Pogodny poranek Radia Pogoda. Zapraszają Asia Kruk i Zygmunt Heizer.
1: Dzień dobry, witamy Państwa. W piątek 19 czerwca, jakże miło się znowu usłyszeć.
2: Bardzo miło. Słyszymy się w 170 dzień roku, do końca roku 195 dni, do końca wiosny. Już tylko jeden dzień, chociaż lato przyszło w temperaturze na pewno.
1: No to jeszcze o wschodzie i zachodzie. Wschód 4.14, zachód 21.01. Do najdłuższego dnia w roku brakuje jednej minuty.
2: Jedna minuta, jeden dzień. Ewa Bem, już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda. Ewa Bem opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach codziennie o 15.30. Dzisiaj też tak będzie. Bardzo serdecznie zapraszamy. I ja chciałam wrócić jeszcze na momencik dosłownie do tego tematu ostatniego z wiadomości. Skoro nie szarańcza, panowie nie życzą, to może ogórki po warszawsku, podobno hit kulinarny. Jak je zrobić, będziemy mówić jeszcze przed godziną 9 w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 11 minut po 8.
1: Szybka piątka w Radiu Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Jacku.
3: Dzień dobry państwu, witam serdecznie.
0: Panie Jacku, z tego co się dowiedzieliśmy, ma pan bardzo konkretne plany dotyczące konkursu.
3: Tak, zgadza się. Bardzo chciałbym wygrać koszulkę, a parasolkę dla mojej mamy.
2: Panie Jacku, koszulkę to już pan ma, bo to jest prezent od nas. To już pierwsze załatwione.
0: To teraz trzeba powalczyć o tę parasolkę.
2: No.
3: Okej, spróbuję.
0: Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. W końcu nie jest to takie trudne. Całe 30 sekund i tylko 5 kategorii.
2: I tylko jedna litera. Bardzo ładna, najpierwsza.
0: Będzie to litera A.
2: Jak Asia.
0: Tak jest.
3: O, super. Mam nadzieję, że przyniesie mi szczęście.
2: Ja też mam taką nadzieję. Kciuki.
0: Panie Jacku, zaczynamy?
3: Zaczynamy.
0: Uwaga, czas start. Stan w USA.
3: Alaska. Mhm.
0: Owoc.
3: Ananas. Mhm.
0: Prognozie pogody.
3: Atmosferyczne wyładowanie.
0: Tak. W salonie.
3: Abażur. Mhm.
0: Zespół muzyczny.
3: Alibabki.
2: Yes! Pięknie!
3: Jest! Jest! Hurra!
2: Pozdrawiamy, ściskamy serdecznie mamulkę pana, która właśnie dostanie też prezent.
3: Cieszę się przeogromnie. Bardzo państwu dziękuję.
0: Świetnie poszło, panie Jacku. Naprawdę jesteśmy pod wrażeniem.
2: Klucz do sukcesu pana to chyba koncentracja, co?
3: Tak, starałem się być skoncentrowany.
2: Tak właśnie to słyszałem.
3: Ale trochę tremy było, trochę tremy było.
2: Proszę pana.
0: No i drodzy słuchacze, już państwo wiedzą, jak to robić.
2: A poza tym my nie jesteśmy tacy źli, prawda?
3: No pewnie, jesteśmy kochani.
2: No właśnie, jesteśmy kochani i pan też. Dziękujemy, panie Jacku, do usłyszenia.
0: Proszę pozdrowić mamę od nas.
2: Koniecznie. Wracamy z zabawą w poniedziałek.

0: prześlicznej Małgosi F, że dla ciebie krew Małgosię na ośle wybrać każdy chce. Kaziu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się!
2: Parara, parara, darienda, parara, darienda.

0: Krzyżu, zwracam się do Zygmunta. Myślą państwo, że to pomyłka? Nie!
1: Tak, zgadza się. Zgadza się, na proszę drugie mam poobrazić. Kazimierz. Zresztą uważam, no że brzmi to bardzo szlachetnie.
0: Zyzio, Kazio, bardzo.
1: Jak? Zygmunt, Kazimierz.
0: Ja bardzo przepraszam.
1: Bardzo po królewsku.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
3: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościiubezpieczenia.pl/konkurs.
4: Przerywany program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
7: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
1: Została ostatnia reklama.
11: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda za 29 minut. Będzie godzina 9. Może Państwo zauważyli, być może nie, to informujemy, że od jakiegoś czasu regularnie sobie tutaj w studiu Radia Pogoda codziennie rano, bo mamy sprzęt, mierzymy ciśnienie. Ale to, że nas jest tutaj czworo w studiu i sobie mierzymy to ciśnienie, to jest małe piweczko. Dzisiaj to dopiero będą rekordy w mierzeniu ciśnienia. No tak, i będzie w tym uczestniczył Zygmunt.
1: Tak jest. Mamy nadzieję, że taki rekord padnie. O co chodzi? Dziś w Krakowie dosłownie za niecałe pół godziny rozpoczynają się 13. Międzynarodowe Senioralia. Jest to największa senioralna impreza w Europie. Przewiduje się, że będzie około 8,5 tysiąca uczestników z ponad 150 samorządów z 11 państw. Przewidziano wykłady na temat zdrowia, bezpieczeństwa, prawa, ekonomii, aktywizacji seniorów. Można będzie skorzystać z bezpłatnych badań, między innymi będzie pomiar ciśnienia. I tutaj,
0: no właśnie,
1: uwaga, uwaga, o godzinie 14 w Parku Jordana w Krakowie odbędzie się próba bicia rekordu do polskiej księgi Guinnessa w równoczesnym pomiarze ciśnienia tętniczego. Przewidywane jest, że około 300 osób weźmie udział w tym pomiarze, równocześnie zmierzy sobie ciśnienie tętnicze krwi. To wszystko będzie odnotowane. Jest specjalna komisja, która sprawdzi, czy wszystko się zgadza, i ten rekord zostanie wpisany do Polskiej Księgi Guinnessa, i ja tam będę pilnował wszystkiego.
0: Będzie sekundantem Zygmunt. Mogą Państwo też tam być, gorąco polecamy, tym bardziej jak wieść niesie te ciśnieniomierze, które Państwo dostaną tam do mierzenia sobie ciśnienia, to później będzie można za darmo wziąć do domu.
1: I jeszcze coś bardzo ważnego, będą znakomite występy na scenie, między innymi Wojciech Gąsowski będzie.
0: No proszę.
1: DJ Wika będzie.
0: Zapraszamy serdecznie, Park Jordana w Krakowie, Zygmunt też tam będzie, mega gwiazda. Woo!

0: The Shorts i Come On Ça Va. Ta piosenka pojawiła się w 1983 roku i zrobiła absolutną furorę i to trwa, jak słychać. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzwonił do nas pan Jerzy, który nas słucha w aplikacji w Danii i w aplikacji chyba też nasza słuchaczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Witam serdecznie moje pogodne radio. Piękny, słoneczny, pogodny dzień w Świnoujściu. Mam na imię Elżbieta. Pozdrawiam.
2: Pani Elżbieto, a ile tam w morzu temperatura? Czy na pewno już można pływać?
0: Uwielbiamy Świnoujście i trochę zazdrościmy. Serdecznie panią pozdrawiamy.
3: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Proszę.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W Ikea ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do Ikea Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
6: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
0: Marian?
9: Mhm.
0: A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
0: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Została ostatnia reklama.

0: woda mineralna niskonasycona muszynianka 1 litr, 1,35 zł za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
1: Sponsorem programu jest Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
3: W niedzielę możecie spodziewać się kolejnego biegu, który od 8 do 10.30 spowoduje utrudnienia między innymi na Belwederskiej, w Alejach Ujazdowskich, na ulicy Pięknej, Górnośląskiej i Myśliwieckiej. Zamienionymi trasami pojadą również autobusy kilku linii. Wychodząc z domu, lepiej wcześniej zaplanować swoją trasę.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Sponsorem programu był Dekar, salon i serwis Dacia, oferujący Dacia Duster hybrydę z LPG. Dekar.pl.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Jeszcze jedna piosenka, która z latem nam się kojarzy. Janusz Laskowski, Kolorowe Jarmarki. A propos, Janusz Laskowski, wielka gwiazda także festiwalu w Opolu, który dzisiaj był wspominany przez Roberta Janowskiego zaraz po siódmej. Za 9 minut będzie godzina 9, o czym to ja chciałam. Ogórki wczoraj kupiłam gruntowe, bardzo dobre.
1: No, chociaż a jest się czym chwalić?
0: Jest się czym chwalić, chociaż do kiszenia się nie nadają, bo jakieś takie wygrubaszone. Ale proszę Państwa, furorę absolutną ostatnio w internecie robią ogórki po warszawsku. I to jest bardzo charakterystyczny przepis, o którym
1: pierwszy
0: chcemy Państwu...
1: Pierwszy raz słyszę flaki po warszawsku. Znam, lubię, cenię. Ogórków nie.
0: Poczekaj, jak Ci powiem, jaki to przepis, to na pewno powiesz, że znasz. Bo to dość charakterystyczne. Do ogórków takich normalnych w occie, jak się robi tam, że woda z solą i ocet, dodaje się marchewkę i cebulę. I ważne jest to, że na dół przyprawy, no tam pieprz, ziele angielskie, liść laurowy, coś tam. I dopiero na to później ogórki. To się przekłada plasterkami marchewki i cebuli. Później jeszcze raz ogóreczki, muszą być takie malusieńkie. Później jeszcze raz ta marchewka i cebula. Później koper taki zielony jeszcze na wierzch. No i właśnie zalewa. Składa się z wody, soli i octu. I to się później pasteryzuje, czeka tydzień.
1: Wiesz co?
0: Mniam, mniam, mniam.
1: No, to może być dobre.
0: Brzmi, nie? Faktycznie. No i...
1: Dobrze, to zrób, przynieś i sprawdzimy.
0: Nie, ja nie umiem pasteryzować. Mi to zawsze coś strzeli. Nie, nie, nie, ja się boję, absolutnie. Małosolne, to wszystko,
1: jakby ktoś
0: co mogę.
1: Państwa zrobił i podesłał...
0: Poprosimy, tak.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 4,5 minuty przed godziną 9. Za chwilę wiadomości, Michale.
1: Nadchodzą upały i w upały dobrze byłoby się gdzieś schłodzić, na przykład na kąpielisku. A jedno takie duże kąpielisko akurat teraz będzie nieczynne.
0: Co za peszek.
1: No niestety. Chociaż to dobrze, że będzie nieczynne, bo tam jakieś dziwne rzeczy pływają i okay. Nie wiadomo co pływa. No ale szczegóły za chwilę w wiadomościach.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Winnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.

0: Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest 100 krotka.
2: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
3: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
4: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach, odzyskać siebie po trudnym związku, uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
8: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
9: Wybieram Moje Sklepy Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
10: Została ostatnia reklama.
11: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. Reklama.
12: Pogodny poranek w Radiu Pogoda do nawadniania, czyli izotoników. Wrócimy po godzinie 9, bo to ważne w tych upałach. O, właśnie, a propos, będzie też najnowsza prognoza pogody, a teraz wiadomości.
13: Nie odbędą się planowane na dzisiaj rozmowy USA-Iran w sprawie porozumienia pokojowego. Wystrzał z pistoletu na komendzie na Mazurach. Największe i najpopularniejsze krakowskie kąpielisko najprawdopodobniej będzie zamknięte w czasie upałów.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
12: Michał Pierzchała.
13: Planowane na dzisiaj rozmowy USA i Iranu w Szwajcarii nie odbędą się. Kilka godzin wcześniej Biały Dom powiadomił, że wiceprezydent J.D. Vance zrezygnował ze spotkania z delegacją Iranu, choć w oświadczeniu czytamy, że delegacja amerykańska jest gotowa wyjechać przy pierwszej nadarzającej się okazji. Informacja o wstrzymaniu spotkania Iran-USA zwiększa niepewność co do kolejnego etapu negocjacji po tym, gdy Teheran i Waszyngton podpisały tymczasowe memorandum mające na celu zakończenie wojny i ponowne otwarcie cieśniny Ormuz. Wcześniej zapowiadano, że dziś zaczną się rozmowy techniczne, mające trwać 60 dni i doprowadzić do finalnego porozumienia kończącego wojnę z Iranem, rozpoczętą przez USA i Izrael w ostatnim dniu lutego. W Brukseli unijny szczyt po pierwszym dniu liderzy 27 potwierdzili swoje, cytując konkluzję obrad, niezmienne, zdecydowane i niezachwiane poparcie dla Ukrainy. Dzisiejsze rozmowy w Brukseli mają dotyczyć m.in. spraw budżetowych. Szczyt powinien zakończyć się po południu. Tomasz Orchowski.
15: Zaraz przed unijnym szczytem premier Donald Tusk spotkał się wczoraj w Brukseli z liderami Grupy Wyszehradzkiej, w której oprócz Polski są Czechy, Słowacja i Węgry, gdzie z władzą pożegnał się prorosyjski Viktor Orban.
16: Bardzo chcę odblokować też tę grupę, ponieważ mamy parę rzeczy wspólnych do załatwienia w Europie.
15: W kuluarach premier rozmawiał też z prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim. Do spotkania doszło w cieniu kryzysu spowodowanego nadaniem jednej z ukraińskich jednostek imienia bohaterów UPA. Po rozmowach Zełenski przekazał, że tematem dyskusji była między innymi europejska integracja Ukrainy, a Warszawa i Kijów mają wspólne wyzwania wynikające z agresji Rosji, ale ale wciąż nie ma potwierdzenia, czy Zełenski weźmie udział w przyszłotygodniowej konferencji odbudowy Ukrainy, która ma się odbyć w Gdańsku.
13: Zmiany w rządzie. Premier Donald Tusk powołał Magdalenę Sobkowiak-Czarnecką na stanowisko wiceminister obrony narodowej. Przed nominacją była pełnomocniczką do spraw programu SAFE. Nikt nie odniósł obrażeń, ale było niebezpiecznie. W komendzie policji w Działdowie na Mazurach doszło do niekontrolowanego wystrzału z pistoletu. Stało się to podczas pobierania broni służbowej przez policjantkę. Pocisk trafił w podłogę. Największe i najpopularniejsze krakowskie kąpielisko na Zakrzówku najprawdopodobniej będzie zamknięte w czasie upałów, które zapowiadane są na cały weekend. Baseny nieczynne są już od ponad 2 tygodni ze względu na tajemniczą substancję, która pojawiła się tam tuż po inauguracji sezonu. Szczegóły zna reporterka Radia Pogoda Katarzyna Młynarczyk.
17: Wciąż nie wiadomo, co zanieczyściło Zakrzówek. Baseny zostały już oczyszczone, ale teraz wodę przebadać musi jeszcze sanepid, tłumaczy rzecznik Zarządu Infrastruktury Sportowej w Krakowie Sławomir Farbaniec.
18: Chcemy mieć 100% pewności, że kąpielisko jest bezpieczne dla wszystkich, którzy będą z niego korzystać. Dlatego też zależy nam na kompleksowym przebadaniu wody pod tym kątem.
17: Kąpielisko, jak zapewnia miasto, ponownie otwarte, powinno zostać jeszcze przed wakacjami.
13: No i gdy to się stanie, to oczywiście Państwu o tym powiemy w Radiu Pogoda.
12: Bardzo współczujemy. No na szczęście są jeszcze bagry, tam można wypoczywać zupełnie spokojnie.
14: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Meksyk jako pierwszy zapełnił sobie awans do fazy pucharowej Mundialu. Wygrał z Koreą Południową 1-0 i ma komplet punktów. Czechy zremisowały z RPA 1-1. Blisko awansu jest Kanada, po wygranej z Katarem aż 6-0, a także Szwajcaria po zwycięstwie nad Bośnią i Hercegowiną 4-1. Dziś w grupie C mecze Szkocja-Maroko i Brazylia-Haiti, a w grupie D USA-Australia i Turcja-Paragwaj. O wyjeździe na Mundial w Brazylii marzą polskie piłkarki i od awansu dzielą je 2 kroki. W półfinale baraży biało-czerwone zagrają z Belgią. Jeśli wygrają, to zmierzą się z lepszym z pary Irlandia-Kazachstan.
14: Pogoda.
13: Dużo słońca dzisiaj w większości kraju, chociaż lokalnie na południowym zachodzie i zachodzie przelotnie może padać deszcz. Tutaj także możliwe burze. Na termometrach w ciągu dnia od 22 stopni nad samym morzem do 26 stopni w centrum i do 32 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosło.
14: Asia i Zygmunt od rana w Radiu Pogoda.
20: 5 minut po godzinie 9:00. Dzień dobry, witamy Państwa.
12: Zygmunt Heiser.
20: Jasia Kruk, witamy w piątek 19 czerwca, 170 dzień roku. Lato tuż, tuż, właściwie tylko jeden dzień nam pozostał do początku lata.
12: Przyjdzie w weekend.
20: Dziś imieniny obchodzą Bonifacy, Julianna, Michalina i Romuald.
12: I życzymy wszystkiego najlepszego i mówimy bye bye Zygmuntowi, ale niektórzy z Państwa z Zygmuntem będą mieli okazję się dzisiaj zobaczyć w Parku Jordana w Krakowie.
20: Tak. Będziemy mierzyć ciśnienie tętnicze.
12: I bardzo dobrze. I proszę tak robić. Także Zygmuncie, ty do pociągu.
13: Właśnie, bo za 50 minut masz już odjazd.
20: Tak, tak. A my... dziękuję, usłyszymy się w poniedziałek.
12: Tak jest, i zdasz relację. Ale do Krakowa będziemy jeszcze zapraszać. Tymczasem Halina Frąckowiak.

0: Wszystkie Sara, Jose Feliciano w pogodnym poranku Radia Pogoda, a ostatnio jedna z naszych słuchaczek zażądała sobie tej piosenki w moich najpiękniejszych melodiach w niedzielę. Z przyjemnością oczywiście zagraliśmy. Mogą Państwo wybierać swoje ulubione piosenki w każdą niedzielę po 14:00, jeśli są Państwo klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi. 12 minut po godzinie 9:00. Dużo o nawadnianiu się, o izotonikach mówimy dzisiaj w pogodnym poranku Radia Pogoda, bo idą upały. Nawet jedna z naszych słuchaczek prosiła o powtórzenie przepisu na taki najprostszy izotonik. No, mamy akurat taki super przepis pod ręką. Proszę bardzo, dzień dobry.
1: Dzień dobry. Chciałam podać przepis na izotonik dla seniora na upalne dni. Aby szybko przygotować nawadniający napój dla seniora, wystarczy wymieszać 1 litr przygotowanej wody, szczyptę soli, może być himalajska lub morska, sok z 1/2 cytryny oraz łyżkę miodu. Taki napój doskonale gasi pragnienie, chłodzi i dostarcza niezbędnych minerałów. Jeżeli senior choruje na przykład na nadciśnienie tętnicze lub ma kłopoty z nerkami, to należy ograniczyć sól. Jeżeli cierpi na cukrzycę, to powinien zastąpić miód listkami mięty, natki pietruszki lub plastrami świeżego ogórka. Napój powinien być schłodzony, ale nie zimny. Należy go pić małymi łykami przez cały dzień. Polecam. Basia Zuszynowa.
2: No i to jest fantastyczny przepis. Można bidon wziąć ze sobą na spacer.
0: Tak, już. Popijać sobie.
2: A jak ktoś nie ma, no to choćby cokolwiek. Woda też jak najbardziej jest okej.
0: Okay. Oczywiście, bo tutaj pani powiedziała o litrze wody. No nie, litr wody to jednak zdecydowanie za mało. Powiedzmy, że robimy sobie litr takiego izotonika, ale ten drugi litr i jeszcze pół, bo tak twierdzą lekarze, że tyle należy pić, no to już niech to będzie zwykła woda, kawa,
2: nie, no bo to chodziło o wyjście na spacer, żeby ten litr w trakcie spaceru, a w domu, no to jeszcze. Wiadomo.
0: I proszę pamiętać, jak nam się zachce pić, to znaczy, że organizm już błaga o litość. Pijmy właśnie wodę, czy jakieś izotoniki.
2: Tak po prostu.
0: Zanim nam się jeszcze chce pić. Dużo zdrowia życzymy i oczywiście w tych najgorętszych godzinach proszę się chłodzić najlepiej w domu, albo przynajmniej pod parasolem, czy w cieniu gdzieś. Wojciech Młynarski w pogodnym poranku Radia Pogoda, jest 14 po 9.
3: Pomnę jak zielone porty, mi oka jak śmigły, jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi radosna, brawo, brawo. Upór, co mi z oczu błyska, leszczyny dziedzictwo, jak mnie do ziemi los przyciska, ona mi szepcze nic to. A jak prostuje się wtedy, ona powtarza mi, tak trzymaj,

Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginie. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi, radosna, brawo, brawo. Więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie. Chroń leszczynę, która rośnie.

0: Mamy nadzieję, że doskonale. No i najpiękniejsze melodie na wyciągnięcie ręki. To chyba cieszy, nie? Happy End, jak się masz, kochanie, już za chwilę w pogodnym poranku Radia Pogoda.
1: Radio Pogoda.

0: dzień.
1: Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
0: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
0: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
0: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
0: Na mnie i na Meliski.
2: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Będę był to restaurant.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
11: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Została ostatnia reklama.
13: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
14: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
13: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
14: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
15: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
16: Reklama.

0: Summer Holiday. No właśnie, lato zacznie się już w ten weekend, a później na wakacje, na wakacje. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 29 minut będzie godzina 10. Dzisiaj Robert Janowski wspominał 63 rok i pierwsze Opole, które w tych dniach właśnie się zaczęło. I Państwo też wspominają ten rok. Nie Opole, choć niedaleko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja mam bardzo miłe wspomnienia z tego okresu. Akurat wtedy byłam na koncercie Czerwono-Czarnych w Raciborzu. To był koncert. To był to gdzieś 26 czerwiec. I tam właśnie spotkałam, była Karin Stanek. Wiadomo, to był ten okres, kiedy ona szalała po scenie. Była Halina Frąckowiak. Ponieważ jesteśmy rówieśniczki, ja dostałam od niej autograf. Ona, to były chyba jej pierwsze koncerty. Między innymi mam zdjęcie z zespołem Czerwono-Czarnych i wtedy chyba w Raciborzu był też nowy zespół, bo to kolory były modne. Powstał żółto-czarni. Przyjaciel mojej kuzynki był fotografem, więc miał okazję zrobić zdjęcie. Pozdrawiam serdecznie. Helena.
2: A to też w ogóle bardzo ciekawa historia, że z jednej strony Festiwal Opolski, niedaleko Racibórz i też występy no, wielkich gwiazd. Może jeszcze wtedy, nie no już wielkich, ale...
0: No, ale właśnie jeszcze wtedy niewielkich, no. Bo oni jeszcze wtedy w Opolu nie wystąpili.
2: No właśnie.
0: Ale rok później już tak.
2: A jak blisko tego Opola byli.
0: Fantastyczne wspomnienie, bardzo serdecznie za nie dziękujemy. Wracamy do najpiękniejszych melodii. Natasza Zylska i Kasztany, a później Jerzy Połomski z Alibabkami.

0: 9.40. Właśnie w tym momencie powinien odjeżdżać z dworca Warszawa Centralna pociąg z Zygmuntem Heizerem na pokładzie. Do Krakowa jedzie Zygmunt. Tam odbędzie się dzisiaj w Parku Jordana bicie rekordu Guinnessa, tego polskiego, w liczbie osób mierzących sobie ciśnienie w tym samym czasie. A tymczasem na Facebooku Radia Pogoda i na naszym Instagramie zdjęcie Zygmunta Heizera.
1: Nie, powinnaś inaczej powiedzieć.
0: Dobra.
1: Heizer. Zygmunt Heizer.
0: Tak, faktycznie, bo dzisiaj wpadł do studia i wyglądał trochę jak
1: James Bond.
0: Ale taki letni James Bond, bo jednak cały na jasno, a James Bond to raczej ciemne.
1: No tak, ciemne.
0: Smokingi i garnitury. No ale sytuacja plus 30 tego wymaga, żeby jednak nosić się dzisiaj
1: to ja mam
0: na
1: propozycję.
0: Jasno.
1: Niech państwo sami wejdą i zobaczą.
0: Tak, właśnie to. Za chwilę wracamy do najpiękniejszych melodii. Będzie Maciej Kosowski z Czerwono-Czarnymi.
2: Autopromocja.
3: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
4: Świnki 3.
5: Zapraszam państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda. Zobaczycie, jak będzie wyglądał dwusetny odcinek Świnek.
6: To ja państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
3: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już jutro od 14.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Gastorama! Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii miał być nowy grill,
11: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzele kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
15: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
16: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
17: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
18: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
19: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
18: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
19: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
20: Została ostatnia reklama.
21: Marian, a ty komu kibicujesz?
22: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych jest! Mamy to!

0: Ja tylko chciałam zauważyć, że to jest piosenka o nas i o słuchaczach Radia Pogoda. Zawsze mamy 20 lat, a przynajmniej wszystkim życzymy, żeby się tak czuli psychicznie, fizycznie, to, że tu i ówdzie łupie, no to się po prostu zdarza.
1: A ja chciałbym... Piotr Sforakowski.
2: Dzień dobry.
0: Ale
2: dzień dobry.
1: Wprosiłem się.
0: Dzień dobry, Piotrze. Po godzinie 10 w Radiu Pogoda jakieś podsumowanka?
2: Będą podsumowanka, takie leciutkie mijającego tygodnia. Sięgniemy też do zeszłego piątku, czyli dnia urodzin Radia Pogoda.
0: Super.
2: Ale przede wszystkim mamy umówione spotkanie z Wiktorem Niedzickim w ramach cyklu Technicznie Proste o 10.30.
0: Same atrakcje, proszę Państwa, po godzinie 10 w Radiu Pogoda gorąco zapraszamy. No i dziękujemy. Michał Pierzchała.
3: I Jasia Kruk, idziemy się chłodzić.
0: No tak.
1: No tak.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
7: To przy okazji zjesz z nami.
6: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
8: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
7: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
6: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
7: Ach, to tylko przy okazji.
6: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
9: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
10: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie. Let's
11: go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
2: Została ostatnia reklama.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
13: Zaraz część posmarujemy.
12: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
13: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
14: Już nie swędzi.
15: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
16: Najpiękniejsze melodie wracają do Radia Pogoda. Lada minuta. Marka Grechutę usłyszymy w przeboju Wiosna, ach to ty, a Harego Nilssona w piosence Everybody's Talking. A teraz posłuchajmy wiadomości Radia Pogoda.
2: Wiadomości z Warszawy.
17: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Lekarz Dawid Kacprzyk zrezygnował z mandatu radnego dzielnicy Ursus. Decyzja ma związek z doniesieniami dotyczącymi jego wysokich zarobków, a także nieprawidłowości przy przyjmowaniu pacjentów w szpitalu południowym. Dodam, że zwrócił on też placówce 500 tysięcy złotych po korekcie faktur. Szkoła podstawowa nr 215 na Pradze Południe od września będzie zamknięta. Powodem jest przedłużająca się modernizacja obiektu. Rozgoryczenia sytuacją nie kryją rodzice.
18: Moja sześciolatka, jak się dowiedziała, że dostała się do tej klasy, to po prostu się popłakała ze szczęścia. Odetchnęliśmy, dziecko się dostało, pójdzie do wymarzonej szkoły i nagle teraz dosłownie kilka dni temu taka informacja.
17: Władze argumentują, że nie mogą uruchomić szkoły nawet częściowo ze względu na bezpieczeństwo dzieci. A skoro właśnie o bezpieczeństwie mowa, to wczoraj we Wesołej doszło do zderzenia ciężarówki z nieoznakowanym radiowozem. Jeden z funkcjonariuszy był zakleszczony, ale uwolnili go strażacy przy użyciu specjalnego sprzętu. Trwa wyjaśnianie okoliczności tego zdarzenia. Za godzinę powiem więcej na temat weekendowych utrudnień w stolicy.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
19: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Pogoda w Warszawie.
17: Przed nami w Warszawie gorący dzień, bo termometry pokażą maksymalnie 28 stopni. Będzie też sporo słońca, mało chmur i raczej nie mamy co liczyć na opady deszczu. Wiatr jest momentami silniejszy, a ciśnienie w normie. Jutro będzie jeszcze cieplej, bo temperatura podobno przekroczy 32 stopnie. A w niedzielę dodatkowo może zagrzmieć. Gorący wstępnie szykuje się też cały przyszły tydzień.
2: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
19: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
16: Dzień dobry. Do najdłuższego dnia w całym roku zostały jeszcze niespełna dwa dni, dzisiejszy i jutrzejszy, a potem w niedzielę w kalendarzu pojawi się lato. Natomiast astronomiczne lato rozpocznie się tego dnia, ale dopiero o 10.26. I to będzie rzadki przypadek, kiedy kalendarz wyprzedzi prawdziwe wydarzenia. No ale upały nawiedzą nas już dziś, więc warto pamiętać o czymś do picia, żeby mieć coś do picia pod ręką. W Radiu Pogoda najpiękniejsze melodie będą nam grać do ochłody. Do nich dołożę jeszcze remanent z tygodnia, który zaczniemy wspomnieniami związanymi z jedenastką. No i jak co tydzień za niespełna pół godziny usłyszymy kolejny odcinek cyklu Wiktora Niedzickiego. Technicznie proste.

Dzisiaj rano niespodzianie zapukałam do mych drzwi. Wcześniej niż oczekiwałem, przyszły te cieplejsze dni. Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis-a-vis.

Coraz dłuższe, coraz cieplej było u mnie, coraz lżejsze miała suknie, lekko płynął wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, echże ty, lato, lato, lato, echże ty. Lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że życie. Ogrzej się na parę chwil.

0: Pozwolą Państwo, że na początku remanentu wrócę do zeszłego tygodnia, który upływał nam pod znakiem 11 urodzin Radia Pogoda. Ta 11 mogłaby nawet zostać symbolem zeszłego tygodnia, bo przewijała się w Państwa telefonach nie tylko rocznicowo.
1: Dzień dobry, panie redaktorze.
0: Dzień dobry.
1: Do tej 11 dorzucę swoją historię, jeżeli można. Otóż dotyczy to mojego kolegi licealnego, z którym rozstaliśmy się, bo studiowaliśmy w różnych miastach, później pracowaliśmy w różnych miastach. On wyjeżdżał przez wiele lat do pracy w uniwersytetach w świecie i tak to się toczyło, aż 11 lipca ubiegłego roku zatelefonował z prośbą o spotkanie. Wyraziłam zgodę, spotkaliśmy się i te spotkania tak trwają już 11 miesięcy. No myślę, że potrwają z 11 lat, no bo w końcu mamy 80 plus obydwoje. Pozdrawiam radio, wszystkich słuchaczy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, wzajemnie pozdrawiamy. Piękna historia, więc niech trwa. Za niespełna miesiąc minie rok od tego telefonu. Po latach życzę, żeby to był pierwszy rok z wielu lat przyjaźni Państwa.

Grupa The Searchers w swoim przeboju Needles and Pins z 1964 roku. Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda dzisiaj dla ochłody i w ciągu najbliższych dni także, bo temperatury mają być wysokie. A to z kolei najlepszy dowód, że wakacje blisko, za tydzień koniec roku szkolnego. U nas tymczasem w Radiu Pogoda za niespełna 10 minut najświeższy odcinek cyklu Technicznie Proste i Wiktor Niedzicki, ale najpierw usłyszymy dwie radosne piosenki. Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Skaldów oraz Motylem jestem, Ireny Jarockiej.

0: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii przydałoby się odmalować salon.
5: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
4: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
5: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dwutygodnik sukcesy i porażki

0: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
1: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: technicznie prosta w Radiu Pogoda.
1: Tak, to już odpowiednia pora, żeby przywitać Wiktora Niedzickiego w studiu Radia Pogoda. Dzień dobry, Wiktorze.
2: Dzień dobry.
1: Około 10.30 słuchamy Twoich opowieści o projektach, odkryciach i pracach nad nimi, które są udziałem polskich naukowców. Dziś będzie o czymś, co z punktu widzenia dzisiejszego stanu rzeczy wydaje się niemal niemożliwe.
2: Kilkanaście lat temu w Szanghaju wsiadłem do pociągu, który unosił się w powietrzu. Dosłownie. Unosił się na poduszce magnetycznej i dlatego nosił nazwę Maglev, od magnetyczna lewitacja. Z dzielnicy Pudong do lotniska, czyli ponad 30 km, przelecieliśmy w ciągu 6 minut ze średnią prędkością około 300 km na godzinę. W najszybszym momencie prędkość wynosiła ponad 436 km na godzinę, co zarejestrowałem kamerą. Ta pierwsza na świecie kolej na poduszce magnetycznej została zbudowana przez firmę Siemens. Podobne, choć mniej szybkie pociągi powstały w Japonii. Taki zestaw porusza się nad torowiskiem i jest dosyć cichy. Ma sporo zalet oraz jedną wadę. No, jego budowa jest bardzo kosztowna, ponieważ cała infrastruktura nie pasuje do normalnych linii kolejowych. Od kilkunastu lat w Polsce trwają prace nad stworzeniem formy pośredniej tego środka transportu. Pociągi Magrail mają się poruszać kilka milimetrów nad zwykłym torowiskiem kolejowym. Jedyna różnica to wyposażenie w rodzaj trzeciej szyny oraz tor magnetyczny, który zapewnia lewitację, czyli właśnie unoszenie się. Pociągi zwykłe i lewitujące mogłyby się poruszać po tych samych torach, choć w innych godzinach. A zaczęło się od projektu studenckiego na konkurs ogłoszony przez Ilona Muska na rozwiązanie koncepcji Hyperloop. Od tego czasu pomysł został rozwinięty. Jest już działający prototyp. Za kilka lat ma powstać gotowy, działający pojazd, który będzie się poruszał szybciej niż koleje dużych prędkości, docelowo nawet 550 km na godzinę. No, oby twórcom udało się pokonać liczne przeszkody.
1: Oby. Mocno za to trzymajmy kciuki wszyscy. Z Wiktorem Niedzickim spotkamy się za tydzień. Jego cykl Technicznie Proste wróci w kolejny czerwcowy piątek około 10.30.
0: Technicznie Proste w Radiu Pogoda.

słowa. Dwa krakusy, Grzegorz T. i Andrzej S. Najgoręcej o to proszą, dobrze ważąc własne słowa. Dwa krakusy,

0: Johnny Tillotson w Radiu Pogoda ze swoim przebojem z 1960 roku. Jak wielu wykonawców tamtego czasu, do muzyki przyciągnął go rock and roll, ale potem Johnny Tillotson skłaniał się raczej ku muzyce country. Muzyce, która przeżywała swój rozkwit w naszym kraju w pierwszej połowie lat 80. Urszula Sipińska chętnie nagrywała piosenki w tym stylu, żeby wspomnieć tylko są takie dni w tygodniu albo znowu jestem gdzieś w podróży, ale my za chwilkę sięgniemy po nieco wcześniejszy przebój Urszuli Sipińskiej. To był świat w zupełnie starym stylu, którego tekst Janusz Kondratowicz napisał w 72 roku do muzyki Piotra Figla.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Marek, szefowa cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.
12: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
13: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
14: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
15: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
16: Ale mi gorąco, Barbara.
17: Mnie też, Marian.
16: To co, klima?
17: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład, jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
16: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
17: No przecież. No.
18: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład, kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV Lean dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Została ostatnia reklama. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
20: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
19: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
20: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach? Odzyskać siebie po trudnym związku? Uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
1: Została ostatnia reklama.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
12: Za chwilkę usłyszymy Marylę Rodowicz w piosence Jadą wozy kolorowe, potem Tango Milonga w wykonaniu Mieczysława Foga, ale najpierw mamy dla Państwa wiadomości Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
13: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od utrudnień, a tych możecie spodziewać się już w weekend. W stolicy odbędzie się wiele zgromadzeń, biegów i przejazdów. W sobotę odbędą się też marsze w Śródmieściu i w okolicach Pragi, a w niedzielę zaplanowano zlot zabytkowych traktorów w Ursusie i rowerową paradę. Samorząd Województwa Mazowieckiego zachęca do podróży z flagą województwa, a wicemarszałek Wiesław Raboszuk zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym.
14: Chcielibyśmy, aby Mazowszanie poznawali nie tylko swój region, ale także wszędzie tam, gdzie przebywają turystycznie, żeby zaznaczyli swoją obecność i poświadczyli o tym, że są Mazowszanami, że Mazowszanie docierają do różnych miejsc.
13: Pula nagród w konkursie to 25 tysięcy złotych. Na koniec jeszcze smutne wieści ze stołecznego ZOO. Odeszła niedźwiedzica Sabina, która miała około 40 lat. Była ostatnią przedstawicielką swojego gatunku we warszawskim ogrodzie i mieszkała tam od 2007 roku. Sabina od dłuższego czasu zmagała się z chorobami podeszłego wieku. A za godzinę wspomnę o tym, co wykazała kontrola w żłobku w Ząbkach.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
15: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Pogoda w Warszawie.
13: We Warszawie dzisiaj będzie bardzo ciepło. Termometry pokażą około 28 stopni. Będzie też sporo słońca, mało chmur i podobno nie będzie padać. Wiatr momentami jest silniejszy, ale za to ciśnienie mamy w normie, co dodatkowo będzie na nas bardzo dobrze wpływać. Jutro szykuje się jeszcze cieplejszy dzień z temperaturą powyżej 30 stopni, a w niedzielę dodatkowo możemy spodziewać się przelotnych burz.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
15: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
12: Dzień dobry. Do południa posłuchamy najpiękniejszych melodii, które być może pozwolą Państwu lepiej znosić rosnące dziś wysoko temperatury. Na początek przeboje Maryli Rodowicz, Mieczysława Foga i Little Eve. A jeśli chodzi o remanent tygodnia, wrócę do sposobów, w jaki zwierzęta okazują nam wdzięczność. A przynajmniej tak się nam wydaje. Teraz już Maryla Rodowicz i Jadą wozy kolorowe.

wypowiada. Słuchaliśmy Little Eve w piosence, która stała się jej pierwszym i największym przebojem, choć nie była pisana dla niej. Nie doszła wykonawczyni, musiała sobie potem długo pluć w brodę, że odrzuciła propozycję nagrania The Locomotion. Zmieniając temat, czasami przychodzą do nas maile w różnych sprawach. Ten, którego fragmenty zaraz przytoczę, przekazał mi Robert Janowski wczoraj. Brzmi tak. Dzień dobry, jest nas w biurze czwórka w różnym wieku i codziennie słuchamy Radia Pogoda między 9 a 16. To jedyne radio, którego możemy słuchać codziennie. Audycje są ciekawe, prowadzący są niesamowici, a piosenki są najlepsze. Dziękujemy bardzo. Dalej są pozdrowienia dla całego działu finansowego od nadawcy maila, pana Piotra, i prośba o dedykację piosenki Zdzisławy Sośnickiej, której, jak pisze pan Piotr, nie słyszeliśmy w radio, ale uwielbiamy. Piosenka nazywa się Powiedz mi, panie. Na ogół próśb o dedykację nie spełniamy, bo jeśli chodzi o życzenia i pozdrowienia, to najlepiej to robi Robert Janowski w soboty i w niedzielę między 10 a 14, ale w weekendy dział finansowy nie pracuje. Dlatego, panie Piotrze, proszę dać znać działowi finansowemu, żeby dał radio troszkę głośniej, bo teraz w Radiu Pogoda będzie tę piosenkę Zdzisławy Sośnickiej, Powiedz mi, panie, słychać bardzo dobrze.

kiedyś Danaherze wspomnę dla przykładu. Przez lata już całe mam słabość do opadów. Byle spadł deszcz lub grad, niż mi jest świat. Gdy dach mi przecieka, podstawiam ja naczynka i już mnie urzeka kropel.

0: Barbara Kraftówna śpiewała o wesołym deszczyku. Za chwilkę posłuchamy Krzysztofa Klęczona i Trzech Koron w piosence Port, a potem Piotra Szczepanika Goniąc kormorany, więc sporo wody mamy w najpiękniejszych melodiach w najbliższym czasie. No ale zapowiadałem piosenki chłodzące w Radiu Pogoda. Zapowiadałem też powrót do sposobu, w jaki zwierzęta potrafią okazywać nam wdzięczność. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Przez starosieńką zimę dokarmiałam stado łabędzi na Wiśle, na Zakolu, w rejonie Mostu Dębnickiego. I wśród tych łabędzi była gęś siodłata. Nie wiem, czy mnie zapamiętała, czy to przypadek, ale teraz wiosną codziennie wracam z gimnastyki nad Wisłą i ta gęś tak jakby mnie poznała, tak wrzeszczała, tak gęgała, że weszłam do nabrzeża Wisły i ona przypłynęła do mnie z drugiej strony Wisły i tak jeszcze gęgała, przyglądała mi się, tak jakby mi chciała podziękować za cały ten okres, kiedy dokarmiałam te ptaki na Wiśle. Anna z Krakowa.
0: Na pewno panią rozpoznała pani Anno i chciała wszystkim swoim znajomym powiedzieć, że to pani jej pomogła zimą, kiedy nie mogła odlecieć. Zwierzęca wdzięczność wróci jeszcze w telefonach od państwa dzisiaj.

krótko, bożonka cichutko szepnęła: wstań, Zenek, wstań. Ruszcie, Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, na kochanie. Kiedy czas na odśnieżanie? Śnieg na dworze.

Ktoś tam w cieplutkim dosypiał łóżeczku, leżąc wygodnie na wznak. Żona mu szepcze, śpi jeszcze koteczku, kołderkę skopałeś, ładnie to tak. Pieseczek zaraz ci zrobi śniadanko, kawkę z korzuszkiem i keks. Dzisiaj założysz już ciepłe ubranko, popatrz jak ślicznie spadł pierwszy śnieg, a tu rośnie Zenek, śnieg na dworze. Mówię, wstań, bo będzie gorzej. Zenek, wstań, bo ci przyłożę. Wstań, Zenek, wstań. Nie czas, Zenek, a amory. Puść mnie, Zenek, coś ty chory. Spać to mogą dyrektory. Wstań, Zenek, wstań. Dzisiaj nad ranem coś żące się stało. Jakaś choroba czy co? Wypiła za dużo, czy zjadła za mało? Odeszło żące, wszystko zło. Zenuś mnie rzekła, dziś będą pieszczoty. Dziś poznasz, co miodu smak. Nie pójdziesz, Zenuś, dziś do roboty. Co? Dobrze mówi? Oj tak, chyla, tak. Pamiętasz, Zenuś, jak było po ślubie? Wtedy to byłeś, och ty. Pamiętasz?

0: nowych zdolnych. Eliminacje wpierw krajowe. Przyjadą młode chłopy zdrowe, potem przez pagar z całej Europy. Przyjadą młode zdrowe chłopy i tam na scenie zamiast śpiewania zrobić festiwal zamiatania. Bo kiedy miotły pójdą w ruch, to zapanuje inny duch. A ja wtedy wsiądę w złocistą kolaskę, pojadę, odśnieżę calutką Alaskę. Właściwie Alaskę odkupić się przyda, a potem to już tylko Antarktyda.
1: I tu się kończy mój Zenek Blues.

0: Autopromocja.
1: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
2: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
1: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15.30 tylko w Radiu Pogoda.
3: Zapraszamy Monika Tarka i Ewa Bem.
0: Autopromocja.

0: To już wracać czas, to raczej piosenka na niedzielę niż na piątek przed weekendem, prawda? Jeszcze do tego czerwcowym, zapowiadającym się gorąco. Co tydzień w piątki, na ogół przed południem, słuchamy jednej z Państwa propozycji piosenek. Z reguły to są utwory, które rzadziej słychać w Radiu Pogoda. I mam wrażenie, że do nich zalicza się też ten dzisiejszy. Wiąże się z nim pewna historia, którą opowie nasza słuchaczka. Co to będzie?
1: Piosenka, którą śpiewa Albano i Romina Paveri, tytuł Liberta, która wiąże się z moim wspomnieniem pobytu w domu z nogą w gipsie i wtedy właśnie ta piosenka dawała mi nadzieję na wyzwolenie z gipsu. Ojej. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, Alicja Gdańska.
0: Pozdrowienia dla pani Alicjo, oraz życzenia, żeby piosenka duetu Albano i Romina Power, Liberta, odtąd kojarzyła się już mniej z nogą w gipsie, a bardziej z Radiem Pogoda.

Ewa Bem z zespołem Bem i Bem domagała się słońca. Dni są długie, lato za progiem, więc myślę, że tego słońca będzie trochę. Ewa Bem dzisiaj znów pojawi się w studiu Radia Pogoda, żeby opowiedzieć nam o piosence, którą sama wybrała i to się stanie około 15.30. Natomiast za chwilkę posłuchamy Olgierda Buczka natarczywie pytającego, czy pani mieszka sama i Filipinek tańczących Charlestona nastolatków.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49. Jak tak, to Allegro.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka ZO. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
7: Kia. Movement that inspires.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Ach, ta drżąca powieka.
11: I ten nocny skurcze łydek.
10: Biorę magnez i nie czuję efektu.
12: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
13: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
14: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
15: Barbara, kupiłem taniej!
16: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
17: Daleko jeszcze?
18: Już prawie jesteśmy. Zobaczcie Adriatyk.
17: Wow, jaki błękitny.
19: A to nasz hotel przy samej plaży.
18: Są też baseny, strefa spa i wellness, a dla dzieci Arsenal Football Camp.
19: Ty też zaplanuj lato w Falkensteiner Resort Punta Skala w Chorwacji. Odkryj śródziemnomorski raj dla rodzin, par, entuzjastów sportu i osób spragnionych relaksu. Teraz z bonem w wysokości od 150 do 250 euro. Dla gości rezerwujących pobyt na 5 nocy lub dłużej.
18: Falkensteiner Resort Punta Skala. Tu zaczyna się lato. To
1: została ostatnia reklama.
20: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
0: Reklama.
21: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

ma, jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Pierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama, jest w łóżku strojem twym, ach, pani mieszka sama, tyś idealem.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza cza señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
5: Bo z Media Expert dalej masz.
6: Uwaga, super promocja w Teddy.
7: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy, pełen pomysłów.
8: Sekunda po sekundzie, informacja po informacji, zawsze na czas. Od 40 lat spotykamy się każdego dnia. Ekspresowo, w rytmie dnia, blisko ludzi. Tak właśnie wygląda Teleekspres. Teleekspres, tempo, które zna cała Polska. Od 4 dekad dziękujemy, że jesteście z nami. Codziennie o 17:00 w TVP1 i TVP Info.
9: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Od czwartku 18 czerwca do soboty 20 czerwca aktywuj kupon o wartości 30 zł w aplikacji Lidl Plus i wykorzystaj go od razu w tym samym dniu przy zakupach za minimum 300 zł. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.
13: Piątkowe popołudnie zaczniemy od zachwytów Roya Orbisona nad kobiecą urodą w piosence Oh Pretty Woman i od 5 minut łez Haliny Żytkowiak. Obie te najpiękniejsze melodie usłyszymy zaraz po tych wiadomościach Radia Pogoda.
1: Wiadomości z Warszawy.
14: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Są wyniki kontroli żłobka w Ząbkach, gdzie w maju utonął 2-letni chłopiec. Okazuje się, że dwie pracownice opiekowały się dziećmi bez formalnego zatrudnienia. Trwały jednak procedury związane z przyjęciem ich do pracy. Uczniowie ze szkoły podstawowej nr 215 na Pradze Południe nie rozpoczną we wrześniu nauki w tym obiekcie. Rodzice apelują, aby w modernizowanych budynkach odbywały się zajęcia chociaż pierwszych klas. Zarząd dzielnicy twierdzi, że takie rozwiązanie nie jest możliwe, mówi rzecznik dzielnicy Andrzej Opala.
15: Rodzice podpowiadali, że może byśmy tak wpuścili dzieci do niegotowej szkoły, nieodebranej. Jak to możliwe? No przecież muszą odebrać to specjalne służby, nie wiem, eksperci, którzy powiedzą, że szkoła jest bezpieczna.
14: Nowy termin otwarcia szkoły to początek przyszłego roku. Wcześniej, bo już 29 czerwca, rusza kolejna fala remontów torowisk. To wiąże się też ze zmianami w komunikacji miejskiej. Część połączeń tramwajowych będzie zawieszona, a pasażerów przewiozą autobusy zastępcze. Prace obejmą m.in. skrzyżowanie Jana Pawła II i Solidarności oraz ulicę Grójecką.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda w Warszawie.
14: Ci, którzy narzekali, że nie ma upałów, mogą się w końcu cieszyć, bo dzisiaj w Warszawie będzie maksymalnie 28 stopni. Dodatkowo dużo słońca, mało chmur i nie powinno padać. Jutro z kolei temperatura ma przekroczyć nawet 32 stopnie, a w niedzielę możemy z tego powodu spodziewać się przelotnych burz. Wstępnie gorący szykuje się również cały przyszły tydzień.
1: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
13: W poniedziałek wrócimy za chwileczkę. Teraz najpiękniejsze melodie będą nam pomagać przebrnąć przez upały, bo to już popołudnie piątkowe. Usłyszymy Roya Orbisona, Halinę Żytkowiak i Wojciecha Młynarskiego, po czym wrócimy właśnie do jednego z poniedziałkowych tematów. Za około pół godziny po raz ostatni spotkamy się w czerwcu z Ewą Podolską i profesorem Zbigniewem Gaciągiem, rozmawiającymi o nadciśnieniu. No a teraz Roy Orbison.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
13: Dzień dobry.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany, jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłonią.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role, na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy,

0: Wojciech Młynarski w Radiu Pogoda. Jeszcze w zielone gramy. To jest piosenka dla nas akurat. W poniedziałek między innymi mówiłem Państwu o tym, że specjaliści odżywienia zastanawiali się nad tym, dlaczego czasami ich zalecenia dotyczące różnych diet nie są tak skuteczne, jakby to wynikało z ich badań. No i doszli do wniosku, że to kwestia kolejności jedzenia przez korzystających z tych diet. Żeby cała dieta była skuteczna, należy jeść najpierw warzywa, potem białko, czyli na przykład schabowego, a potem skrobia, a więc ziemniaki. Co Państwo na to? Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja myślę, że to wszystko jedno jest, w jakiej kolejności jemy, byleby nam to radość sprawiało. Jeżeli ktoś chce najpierw zjeść warzywka, potem mięsko, potem ziemniaczki, proszę bardzo, jeżeli to sprawia mu radość, mi najbardziej smakuje, jak sobie połączę to razem, bo ziemniaczki na przykład z kapustą młodą, duszoną i z kotlecikiem razem jednocześnie smakują najbardziej. Pozdrawiam, Marcin z Legionowa.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Marcinie, i wyjaśniam, po pierwsze smacznego, po drugie nie ma przymusu stosowania się do zaleceń dietetyków, bo one dotyczą zwłaszcza tych, którzy chcieliby się odchudzić. Teoretycznie jedzą potrawy takie, jakie się zaleca, ale rezultatów nie widać, albo widać je w znacznie mniejszym stopniu. Z tym, że warto spróbować jeść zgodnie z zaleceniami specjalistów odżywienia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Ja chciałbym serdecznie podziękować, że Radio Pogoda zajmuje się oprócz rozrywki, nadawania pięknych melodii, również edukacją. Dzisiaj odnośnie żywienia. Proszę Państwa, jak ja zajechałem do Stanów i w restauracji, do której zaprosili mnie Polacy, podano najpierw sałatę z dressingiem. Więc ja czekam, aż podadzą ziemniaki i kotlet. A oni mówią, na co czekasz? No właśnie na ziemniaki i kotlet. A on, nie, najpierw się je sałatę. Tej sałaty było dość dużo, więc musiałem to jeść. Samą sałatę, to dla mnie było nowością.
0: No tak.
2: No ale potem się przyzwyczaiłem i już jadłem. Także bardzo dziękuję redakcji, a szczególnie panu redaktorowi Piotrowi, który zawsze znajdzie jakiś interesujący temat. Stały słuchacz z Wrocławia.
0: To ja bardzo dziękuję, panie Bogdanie, za miłe słowa. Często sobie myślę, a nuż się ta wiedza komuś przyda. No i dlatego dzielę się nią z państwem, tak jak potrafię. A teraz dzielę się z państwem jedną z najpiękniejszych melodii Violetty Villas. Przyjdzie na to czas.

0: Najpiękniejsze melodie wracają za kilka minut w piosenkach Krzysztofa Krawczyka i Alberta Harrisa, a potem usłyszymy Ewę Podolską i profesora Zbigniewa Gaciąga w rozmowie o nadciśnieniu i o tym, jak sobie z nim radzić w cyklu Szlachetne Zdrowie.
1: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
3: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
2: No problemy z samochodem, przypomnijmy, no. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód.
3: Łup! I wczoraj pojechałem na myjnię.
2: No.
3: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja.

0: dobry, Katarzyna Grochola. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy Radia Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
1: Profesor Zbigniew Gaciąg odpowiada na moje pytania, jak bez tabletek obniżyć ciśnienie tętnicze. Powiedzieliśmy już o kilku rzeczach. Ten ostatni odcinek poświęćmy papierosom. Jaki mają wpływ na nasze ciśnienie?
2: Po pierwsze, chyba nikogo nie trzeba przekonywać, że papierosy są szkodliwe. Papierosy zawierają w sobie nikotynę i to jest substancja, związek chemiczny, który ma silne działanie podnoszące ciśnienie. Nikotyna jest właśnie w tych wszystkich alternatywnych formach palenia, bo palacz uzależnia się od nikotyny. Palacz pali z dwóch powodów. Pierwsze to są takie socjalno-behawioralne, a dwa to jest uzależnienie od nikotyny. Nikotyna jest substancją uzależniającą, jest narkotykiem i tego potrzebują palacze i nikotyna w swoim działaniu ma także efekt podnoszący ciśnienie tętnicze, czyli czy jest to nikotyna w papierosach elektronicznych czy w tradycyjnych, ona działa tak samo. To, co różni trochę papierosy tradycyjne od elektronicznych, to oczywiście te elektroniczne nie mają tylu tych dodatkowych związków, które pojawiają się w trakcie spalania, ale one też mają różnego rodzaju substancje używane do rozpuszczania nikotyny w wodzie, więc nie wiadomo, jak one będą po latach działały na palacza. Natomiast papierosy tradycyjne są tak obecnie konstruowane, żeby tę minimalną, wydawałoby się, ilość nikotyny, Państwo przeczytają, miligram, 2 miligramy, to w ogóle tyle co nic, ta nikotyna działa tak, jakby była podana palaczowi dożylnie, czyli daje mu to, czego on oczekuje, taki strzał zaraz po pierwszych zaciągnięciach się.
1: No to ten tydzień zabrzmiał dla mnie i nasze rozmowy optymistycznie. Naprawdę jest kilka konkretnych rzeczy, które możemy zrobić dla naszego ciśnienia. Proszę Państwa, odsyłam do wcześniejszych odcinków, o których na moje pytania odpowiadał pan profesor Zbigniew Gaciąg. Dziękuję panu bardzo.
2: Bardzo dziękuję, do usłyszenia.
0: Szlachetne zdrowie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Podolska.
3: Szlachetne zdrowie i Ewa Podolska wrócą na antenę Radia Pogoda we wrześniu, bo przed nami przecież sezon wakacyjny, ale dotychczas wyemitowanych odcinków cyklu Szlachetne zdrowie, nie tylko tych najnowszych, ale także emitowanych w poprzednich miesiącach, ciągle można posłuchać, zaglądając do archiwum audycji na naszej stronie radiopogoda.pl.

0: Andrzej Rybiński w Radiu Pogoda. A teraz wracam do sposobów na szybki powrót do równowagi, czym zajmowaliśmy się wczoraj, po tym jak ktoś z nas z niej wyprowadzi.
1: Jeśli chodzi o odreagowywanie i pozbywanie się stresu, generalnie staram się nie stresować. Aczkolwiek jeśli już coś, to autentycznie naprawdę można spytać pań w naszych osiedlowych sklepikach. One już wiedzą. Ja po prostu kupuję kostkę sera, przychodzę do domu, rozcinam woreczek, wyciągam, siadam i po prostu się do niej śmieję. I sobie mówię, Amka, jesteś naprawdę głupia, dlatego się śmiejesz do sera. Jak mogłaś sprawić, żeby cokolwiek cię zdenerwowało? Po co? Życie jest tak piękne, tak ulotne. Więc po kiego grzyba się irytować? No to pa.
0: No to pa. Bardzo dziękuję pani Aniu za ten sposób powrotu do równowagi. Wydaje mi się po prostu najlepszy. A przy okazji człowiek sobie uświadamia, jak bardzo te nerwy, cokolwiek to było, są niepotrzebne.
2: Autopromocja.
3: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
4: Świnki 3.
5: Zapraszam państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
6: Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200. odcinek Świnek.
7: To ja państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
3: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już jutro od 14:00.
4: Tylko w Radiu Pogoda.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
9: Dariusz Szpakowski, prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
10: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach? Odzyskać siebie po trudnym związku? Uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
12: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
14: VeloBank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? VeloBank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
15: Marek, szefowa cię prosi.
16: Potem.
15: A teraz co robisz?
16: Walczę z potem.
15: Zrób to skutecznie.
16: Ale jak?
15: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
15: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
18: Została ostatnia reklama.
19: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
20: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. I'm nothing special, in fact.

Uwaga, proszę państwa, uwaga! Jeszcze, jeszcze, jeszcze! Znów zagrajmy jeszcze raz. Wabank, wabank z fortuną, tak to zwykle bywa. Kto nie naraża nigdy się na

0: autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
4: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
5: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
6: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszam.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Została ostatnia reklama.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
0: Reklama.
10: Tych lat nie odda nikt Ireny Santor i Baw mnie Seweryna Krajewskiego. Te wielkie przeboje, a jednocześnie najpiękniejsze melodie usłyszymy za kilka minut, tuż po najważniejszych wiadomościach Radia Pogoda.
11: Napad na kantor w centrum Łodzi, trwa poszukiwanie sprawcy. Potem ceny paliw w dół, a temperatury w górę. Tłumy miłośników fantastyki w Poznaniu to znak, że ruszył Pyrkon.
8: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
11: Marcin Krzemiński. Zuchwały napad na kantor w centrum Łodzi. Sprawca steroryzował rano pracownicę przedmiotem przypominającym broń i uciekł, rabując około 200 tysięcy złotych w różnych walutach, informuje policja. Trwa poszukiwanie rabusia przez kryminalnych. To, jak informuje policja, ciemnoskóry mężczyzna, trwa identyfikacja jego tożsamości. Trwa też badanie przedmiotu, którym dokonano napadu. Prokuratura chce ustalić, czy to była broń palna w rozumieniu ustawy o broni i amunicji. Do warszawskiej prokuratury trafiło zawiadomienie z ratusza dotyczące nieprawidłowości w Szpitalu Południowym. To tam pracował młody lekarz, który w ciągu roku jako szef SOR-u zarobił ponad 1,5 miliona złotych. Trwa analiza dokumentów przysłanych z ratusza, mówi prokurator Piotr Skiba.
12: Jest bardzo dużo załączników, jest bardzo dużo materiału. Do tego doszło jeszcze jakieś jedno zawiadomienie jakiegoś posła. Natomiast no, wszystko jest sukcesywnie przekazywane referentowi.
11: Swoje postępowanie kontrolne z urzędu prowadzi już prokuratura. Chodzi o tak zwany salonik dla VIP-ów w szpitalu, gdzie według doniesień medialnych poza kolejnością mieli być przyjmowani politycy Koalicji Obywatelskiej i ich rodziny. Prezydent Karol Nawrocki podpisał 6 ustaw, a chodzi o uproszczenia w rozliczaniu podatków, integrację interpretacji podatkowych i przepisy dotyczące zarządzania kryzysowego do współczesnych zagrożeń. Prezydent zaakceptował też utworzenie służb lotniczych w Policji i Straży Granicznej, powołanie Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi i ustawę mającą chronić Polaków przed uciszaniem krytyki w debacie publicznej. w weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze, to spadek o 6 groszy. 5 groszy tańsza będzie 98, bo 6,61, a olej napędowy stanieje do 6 zł 12 groszy, to obniżka ceny maksymalnej o 8 groszy. 35 stopni w cieniu, nad Polskę nadciągają upały. Przed nami najgorętszy weekend tego roku. To wyzwanie dla ludzi, zwierząt i dla roślin. Sporo pracy mają działkowcy.
13: Nie, wie pan, na działce to cały czas jest praca, więc to trudno powiedzieć, czy początek, czy koniec. Cały czas.
14: To traktujemy to jako przyjemność. No przecież w domu albo pan czyta gazetę, albo trzyma pilota.
13: Nawadniać, zdecydowanie.
11: I to nie tylko działka, ale i też siebie, zwłaszcza przy tak wysokich temperaturach. Astronomiczne lato zaczyna się w niedzielę o 10.26. Miłośnicy fantastyki zjechali do Poznania. W stolicy Wielkopolski ruszył Pyrkon. Na targach poznańskich tłumy.
15: Z Białegostoku. Pierwszy raz jesteśmy na Pyrkonie.
16: Ja przyjechałem dla ciekawości przede wszystkim. Jeden z największych jakby eventów, jeśli chodzi o targi fantastyki. Kostiumy, jakieś takie aranżacje. Jakieś postacie z bajek na przykład, albo z gier.
15: Chłopak zrobił takie przebranie, że miał na plecach właśnie tą skorupę kraba i wszczepił sobie deskę z kółkami do brzucha i położył się na ziemi i jeździł po ulicy.
11: No i ta fantastyczna impreza potrwa na poznańskich targach cały weekend.
8: Pogoda.
11: Dużo słońca, od czasu do czasu może się jednak chmurzyć, a na zachodzie możliwe deszcz i burze. Ale tam bardzo ciepło, wręcz upalnie, bo nawet do 33 stopni i to w cieniu. Nieco chłodniej w centrum, tam 26, a nad samym morzem 22.
8: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie. Zaprasza Piotr Sforakowski.
10: Dzień dobry. Jedno zaproszenie do Poznania słyszeliśmy w wiadomościach Radia Pogoda. Inne, ważne od jutra, będę mieć dla Państwa dzięki naszym słuchaczom w tym pięknym mieście. I wrócę do mojego pytania sprzed kilku dni o sposoby na obniżenie ciśnienia. Od razu mówię, nie chodzi o odstawianie leków, tylko o ułatwienie ich im działania. Że tak to ujmę, zmieści się też opowieść o zwierzęcej wdzięczności. Także teraz słuchamy najpiękniejszych melodii Ireny Santor i Seweryna Krajewskiego, a potem jedziemy do Poznania.

0: Teraz przeniesiemy się do Poznania, bo tam od jutra przez cały sezon będzie można korzystać z wyjątkowej atrakcji. Dzień dobry.
1: Kłania się Mira. Wiadomość z Poznania. Najstarszy czynny parowóz w Polsce, Borsig BN2T z 1925 roku, powraca na trasę kolejki parkowej Maltanka już od najbliższej soboty. Parowóz ma 101 lat. Wyprodukowany w zakładach Augusta Borsiga w Berlinie. Służył na torach w Poznaniu do 1977 roku. Ponownie nastąpił powrót w 99. Po naprawie głównej w dniach 20 i 21 czerwca i każdy weekend kursy na Maltance będą odbywać się co 30 minut od 10 do 18. Stuletni Borsig otworzy dni pary nad Maltą w Poznaniu. Pozdrawiam wszystkich. Tylko do Borsiga.
0: Pozdrawiam wzajemnie. I te dni pary, o których wspomniała pani Mira, odbywają się jutro i pojutrze, ale Borsig potem zostaje i będzie ciągnąć wagony kolejki między stacjami Maltanka przy Rondzie Śródka i Zwierzyniec przy Nowym Zoo. Wrócę do tego w poniedziałek, kiedy za pośrednictwem Radia Pogoda mogą państwo polecać sobie wszystko, co interesujące. Taką przejażdżkę również.

0: Bill Haley and the Comets w Radiu Pogoda. Za chwilkę mniej rock'n'rolla, za to więcej zwierzeń Ryszarda Rynkowskiego. A teraz wracam do Państwa opowieści o zwierzętach, którym Państwo pomogli. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. W młodości byłam na wędrownym rajdzie końskim. Myśmy nocowali po drodze w namiotach, a konie przywiązane do drzew w lesie pod chmurką. Na noc trzeba było konia okryć derką, żeby nie zmarzły. Moim podopiecznym był koń o imieniu Bogusz. Kiedyś staliśmy w takim lasku, gdzie było pełno much, takich końskich, dokuczających koniom. No więc odganiałam je od Bogusza, żeby go nie gryzły. To się z taką wdzięcznością na mnie patrzył, że pamiętam to do dziś. Pozdrawiam.
0: Również pozdrawiam, pani Krystyno. Wcale się Boguszowi nie dziwię, że tak patrzył. Mówią, że każde stworzenie jest potrzebne na tym świecie. Sęk w tym, że nie każde jest potrzebne nam albo koniom. I końskie muchy na pewno należą do tej właśnie kategorii.
2: Radio Pogoda.

0: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
1: Widaron.
0: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
1: Widaron.
0: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
1: Widaron.
0: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
1: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
2: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
8: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
9: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
8: No, sprytnie.
10: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
11: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
12: I to jest piękna gra!
13: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
12: Tak, wiedziałem!
13: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
16: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
15: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
16: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
17: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.

0: Paulina Kunicka w Radiu Pogoda. Jak kochać, to kochać, a jak obniżać ciśnienie, to w tym tygodniu profesor Zbigniew Gaciąg w cyklu Szlachetne Zdrowie radził ograniczać spożycie soli, między innymi. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze, mówi Barbara. Wydaje mi się, że coś z tą solą i z tym ciśnieniem jest na rzeczy.
0: Ano jest.
1: Że jednak to ma wpływ. Otóż ja jestem niskociśnieniowiec i ja mam ciśnienie zazwyczaj poniżej setki, że się tak wyrażę. I od kiedy zaczęłam solić, to mam rzeczywiście ciśnienie no lekko powyżej setki. 106, 110 w porywach. Ale już jest dobrze. Także chyba coś jest w autopsji. O tym wiem. Tak, serdeczności.
0: Serdeczności odwzajemniam, pani Barbaro. No tak, sól ma związek z ciśnieniem. Nie powinno się jej spożywać więcej niż 5-6 gramów dziennie, wliczając tę sól, która już jest w żywności przetworzonej, na przykład w chlebie, chipsach, orzeszkach solonych, nawet nie mówiąc o wędlinach, gdzie jest jej po prostu zbyt dużo. A skoro już przy tym jesteśmy, wszystkie odcinki Szlachetnego Zdrowia na temat nadciśnienia i nie tylko są już dostępne w naszym archiwum audycji na stronie radiopogoda.pl. Naprawdę warto posłuchać, co profesor Zbigniew Gaciąg ma do powiedzenia.

0: właśnie ja niedługo pójdę sprawdzić, czy się nie okaże, że się ulica ślepa. Właściwie pojadę, bo przecież rowerem. Tak czy inaczej, za chwilkę usłyszymy najpiękniejsze melodie Teresy Tutina z Kabaretu Starszych Panów, a o 14:00 spotka się z Państwem Monika Tarka, żeby zadbać o Państwa pogodne popołudnie pełne najpiękniejszych melodii. Ja życzę wspaniałego weekendu, hucznych obchodów setnego wydania programu Świnki 3 jutro o 14:00 i zapraszam do Radia Pogoda w poniedziałek od 10:00.
1: Autopromocja.
2: Jak powstawały najważniejsze utwory w życiu Ewy Bem?
3: Wszystkie teksty na tej płycie Wnika Krusta są takie, powiedziałabym, zawadiackie, no i niektóre są bardzo ostre.
4: Moje serce to jest muzyk improwizujący.
2: Program Najpiękniejsze Melodie Ewy Bem. Słuchaj codziennie o 15:30 tylko w Radiu Pogoda.
5: Zapraszamy Monika Tarka i
6: Ewa Bem.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
8: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
9: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na twoją historię.
12: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to 3 sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii przydałoby się odmalować salon.
14: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
13: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
14: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej, a z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
1: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik, w tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
2: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
3: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
2: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
3: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
4: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską. Piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Parara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są ta chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele.
0: Piosenka kancona da slin.

0: i ten drugi. Żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej,
1: jej słowa, melodia i rytm.
2: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM.
3: Tu Radio Pogoda. Mówi do was Olgierd Łukaszewicz. Kłaniam się nisko i z pogodnym uśmiechem.

0: autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
3: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
4: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Ale sztosy.
9: Ale co?
8: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że cherry many to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
1: Została ostatnia reklama.
11: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
12: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
13: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
14: Doskonale, kupujemy.
13: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
0: Reklama.
15: Słuchają Państwo najpiękniejszych melodii w Radiu Pogoda. Już niedługo do nich wracamy. A dzisiaj mamy piątek, piąteczek, piątunio. Zaczynamy za chwilę dzisiejsze pogodne popołudnie, ale na razie wiadomość. Jest 14.
16: Obława w Łodzi po napadzie na kantor w centrum miasta. Jeszcze dziś nowa rada nadzorcza Szpitala Południowego w Warszawie. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej mundialu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
16: Marcin Krzemiński. Obława w Łodzi. Policja poszukuje ciemnoskórego mężczyzny, który napadł na kantor wymiany walut. Jego łupem padło około 200 tysięcy złotych w różnych walutach. Do zdarzenia doszło rano. W kantorze była wówczas 32-letnia pracownica, gdy do środka wszedł mężczyzna z przedmiotem przypominającym broń, mówiła podkomisarz Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
17: Napastnik, grożąc jej przedmiotem przypominającym broń, zażądał wydania gotówki, gdy ta to zrobiła, zbiegł.
16: Broń została zabezpieczona i jest badana przez policję. W tej chwili funkcjonariusze nie ujawniają jeszcze, czy to była broń gazowa, hukowa, czy też ostra. Na miejscu pracuje ekipa policyjnych techników pod nadzorem prokuratora. 6 południowych i wschodnich obwodów Ukrainy mierzy się z przerwami w dostawach prądu po nocnym rosyjskim ostrzale. Ukraiński koncern Ukrenergo przekazał, że tam, gdzie pozwalają na to warunki bezpieczeństwa, rozpoczęto już pilne prace naprawcze. Jeszcze dziś powołana zostanie nowa rada nadzorcza w Szpitalu Południowym w Warszawie, mówi prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. To kolejna konsekwencja sprawy radnego Dawida Kacprzyka, który do niedawna pełnił tam funkcję koordynatora SOR-u i w ciągu roku zarobił ponad 1 600 000 złotych.
18: W Szpitalu Południowym zostanie powołana nowa rada nadzorcza, a rady nadzorcze miejskich spółek medycznych będą wzmocnione i nie będzie w nich polityków. I tutaj nie chodzi o piętnowanie kogokolwiek, ale o to, żeby nie było najmniejszych podejrzeń, że w zarządzaniu szpitalami pojawia się jakikolwiek akcent polityczny.
16: Wczoraj odwołany został cały zarząd szpitala. gnał pod prąd dwujezdniowym odcinkiem krajowej 92 pod Poznaniem. Okazało się, że 43-latek miał blisko 3,5 promila alkoholu w organizmie. Pochodzący z Ukrainy mężczyzna wpadł, bo zatrzymali go inni kierowcy i zadzwonili po policję. Okazało się, że nawet na trzeźwo nie powinien prowadzić auta, bo nie ma do tego uprawnień. Mężczyźnie grozi do 3 lat więzienia. Meksyk pierwszym zespołem, który jest już pewny awansu do fazy pucharowej Mistrzostw Świata. Współgospodarze turnieju wygrali oba mecze, tym razem skromnie pokonując Koreę Południową. Świetnie zaprezentowała się również Kanada, strzelając Katarowi aż 6 goli. Michał Waszkiewicz.
9: Czy Meksyk grał ładnie?
19: Nie. Czy ma to w turnieju jakieś znaczenie? Żadnego, bo najpierw wygrał z RPA, a dziś w nocy z Koreą Południową 1-0 i z kompetem punktów prowadzi w grupie, mówi trener Javier Aguirre. Może nie zagraliśmy spektakularnie, ale to był po prostu dobry mecz. Byliśmy znacznie bardziej cierpliwi, ale nie pasywni. Na drugim biegunie w tej grupie są Czesi, którzy grają koszmarnie. Z RPA wywalczyli tylko punkt. Porywająco zagrała z kolei Kanada, pokonała Katar aż 6-0. Odżyła Szwajcaria, pokonała Bośnię i Hercegowinę 4-1.
16: Jest bliska awansu.
1: Pogoda.
16: 22 stopnie nad morzem, 26 w centrum, a na zachodzie nawet 33. Dużo słońca, choć od czasu do czasu może się chmurzyć. W zachodniej Polsce może padać deszcz, możliwe też burze.
15: Minuty po godzinie 14 zaczynamy piątkowe, pogodne popołudnie. Witam serdecznie i oczywiście zapraszam do słuchania najpiękniejszych melodii, do udziału w konkursie Ani Tak, Ani Nie po godzinie 16. No i do wysłuchania tego, co ma do powiedzenia swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii Ewa Bem, która pojawi się na antenie Radia Pogoda po godzinie 15. A już za chwileczkę Skaldowie, a potem Warszawa jest smutna bez ciebie, Jacka Lecha.
20: Dzień dobry, mam na imię Ania, serdecznie pozdrawiam.
15: No i oczywiście tradycyjnie pozdrowienia od Państwa. Bardzo dziękuję.
1: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

Byliśmy w Warszawie przez chwilę z Jackiem Lechem, a teraz przeniesiemy się do zupełnie innego miasta. Dzisiaj jest, proszę Państwa, dzień leniwych spacerów, więc można na przykład z pracy do domu spacerkiem, albo jak mamy daleko, to przynajmniej jeden przystanek wcześniej wysiąść i się leniwie przejść, rozglądając się dookoła, zwłaszcza, że pogoda dzisiaj piękna i jeszcze chyba nie wszędzie tak strasznie męcząca, ale z powodu tego dnia leniwych spacerów ja zajrzałam do brytyjskiego The Independent, który kilka dni temu wydrukował taką listę najpiękniejszych, najlepszych i najbardziej zaskakujących w Europie miast do zwiedzania pieszo właśnie. A co najważniejsze, na pierwszym miejscu tego rankingu jest nasze polskie miasto. Ale najpierw zacznijmy od miejsca piątego. Na piątym miejscu Neapol, we Włoszech na czwartym Ateny, oczywiście Grecja, na trzecim Walencja w Hiszpanii, na drugim Lyon we Francji, a na pierwszym miejscu, proszę Państwa, znalazła się nasza Łódź. The Independent pisze, że po 9 dniach, które ich dziennikarka spędziła w Łodzi, można śmiało powiedzieć, że to jedno z ulubionych jej miejsc na świecie. Pełno tam odważnych murali w stylu street artu, odzyskanych przędzalni, przekształconych w centra kulturalne, i to jest miejsce, które tętni kreatywnością i na dodatek jest tam też mnóstwo zieleni, bo faktycznie w Łodzi jest bardzo dużo parków, a miasto przez kilkadziesiąt ostatnich lat zostało tak pięknie odnowione, przywrócono jemu dawny blask, że faktycznie warto, jeżeli Państwo jeszcze nie byli, wybrać się do Łodzi i po prostu leniwie sobie po Łodzi pospacerować.

0: Margot w Radiu Pogoda o tym, jak to na jarmarku on jej serce chce otworzyć piernikiem. To przed momentem. Karel Gott bardzo lubił jeść, chociaż no też z drugiej strony dbał o figurę. Bardzo lubił odwiedzać różne praskie restauracje. To, co w nich zamawiał, to dobrze przygotowane steki, wręcz je uwielbiał i bardzo lubił też klasycznego tatara z dodatkiem różnych przypraw. No już nie mówiąc oczywiście o takich typowo czeskich potrawach, jak gulasz podawany z tymi ich knedliczkami i surową cebulą, czy ich słynna polędwica wołowa w sosie śmietanowo-warzywnym. To w porze obiadowej już wiemy, co lubił Karel Gott, a co Państwo mają dziś na talerzach? Czyżby już coś takiego lżejszego, chłodnego na upały? 22 444 40 04 to jest nasz numer. Szukamy inspiracji na dzisiejszy obiad.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów. Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
1: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 280 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
9: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
12: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór, to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
13: Została ostatnia reklama.
14: Widzę, że Hanie coś gryzie.
15: Komar. Zaraz część posmarujemy.
14: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
15: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
16: Już nie swędzi.
17: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: serce w moich snach.
1: Zielone serce, Karin Stanek w Radiu Pogoda. U Państwa na talerzu dziś na obiedzie coś zielonego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry Pani Moniko. W piątek 19 trzeba na

0: Na obiad coś specjalnego. Proponuję barszczyk czerwony z uszkami, kotlet mielony z frytkami, a do tego ogórek kiszony. No, a na deser to już tych buziak od żony. Bogdan z Warszawy.
1: Na deser buziak od żony? Dobrze, zrozumiałam. No, niezły pomysł, panie Bogdanie. No dobrze, no to obiad już mamy z głowy. No, ale jak jest tak gorąco, no to przede wszystkim pić się chce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Witam szanowną panią redaktor i wszystkich państwa słuchających, miłośników Radia Pogoda. Na upały chciałam polecić napój. Jest to woda gotowana, przestudzona, z dodatkiem świeżego imbiru pokrojonego w plasterki, z dodatkiem cytryny, miodu, laski cynamonu, goździków i świeżego rozmarynu. Można zrobić sobie cały dzbanek w letniej formie, w zimnej formie, jak kto komu odpowiada, i gasi pragnienie, i wzmacnia odporność. Pozdrawiam państwa.
1: No proszę, dwa w jednym. Dziękuję. Smacznego.

0: O tym, jak człowiek beztrosko czuje się latem, śpiewał Mango Jerry. In the summertime, czyli latem, kiedy jest gorąco, kobiety nam w głowie, przejażdżki samochodem, picie drinków, ale także pływanie w morzu i łowienie ryb. Tak beztrosko spędza się właśnie letni czas. Mango Jerry przed momentem w Radiu Pogoda, a lato, proszę Państwa, tuż, tuż, bo zacznie się już w najbliższą niedzielę. To astronomiczne lato przyjdzie w tym roku dokładnie 21 czerwca o godzinie 10:26, więc właściwie prawie cała niedziela to już będzie astronomiczne lato. No i synoptycy z IMGW zapowiadają, że będzie gorąco. W lipcu temperatura cieplejsza niż zazwyczaj, głównie na południu kraju, normalna w centrum i na północy, ale już w sierpniu, a nawet we wrześniu ma być zdecydowanie cieplej niż zwykle, czyli gorące lato zapowiadają synoptycy. Już za kilka minut w Radiu Pogoda Bogdan Łazuka, posłuchamy też to niego, Christy.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, Pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla Pani, to ruszy Pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie, a wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszam.
6: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
12: Widaron.
11: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
12: Widaron.
11: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
12: Widaron.
11: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
12: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
13: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
14: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
15: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
16: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców.
17: Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis.
18: Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis.
19: Szczegóły na green-mountain.pl.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
21: Została ostatnia reklama.
22: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

stoję przy oknie, patrzę jak moknie mały skulony psiak. On wie, że się opłaci czekać tak. Jesień jak jesień, wrzesień jak wrzesień, musi popadać deszcz.

0: Kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech.
1: Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
4: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach? Odzyskać siebie po trudnym związku? Uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
9: Została ostatnia reklama.
10: To dzieje się naprawdę. Rekiny nad głową, słonie pod wodą i Azja w środku Polski. Orientarium Zoo Łódź. Bilet ulgowy tylko 55 zł. Kup bilet online i zobacz to na własne oczy.
11: Reklama. To jest Radio Pogoda i piątkowe pogodne popołudnie. Za kilka minut mamy po 20 lat. Zaśpiewa Halina Benedyk na trubadurze. Uśmiechajcie się, dziewczęta. Ale na razie wiadomości. Jest 15.
12: Fala upałów dziś na zachodzie, jutro już w całej Polsce. Porozumienie USA i Iranu będzie szybko widoczne na stacjach, uważa minister energii. Ostre tarcie na linii Włochy-USA, a poszło zdjęcie.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
12: Marcin Krzemiński. To będzie bardzo gorący weekend. Służby meteo wydały już alerty pierwszego i drugiego stopnia dla prawie wszystkich województw. Temperatury sięgną nawet 35 stopni. Czekają nas też tropikalne noce. O szczegółach Cezary Jaszczyk.
14: Najgoręcej będzie na zachodzie. Mówimy o Dolnym Śląsku i ziemi lubuskiej. I to głównie tam będą występować wspomniane tropikalne noce z temperaturami powyżej 20 stopni. Mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
15: Być może zaobserwujemy na termometrach miejscami nawet 21-22 stopni temperatury minimalną.
14: W dzień wiele osób będzie szukać wytchnienia nad wodą, ale róbmy to z głową. Od początku roku do początku czerwca w Polsce utonęło już 65 osób.
12: W najbliższych godzinach uważać się trzeba będzie też na gwałtowne burze z gradem i porywistym wiatrem. Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą przede wszystkim zachodnich województw. Wstępne porozumienie pokojowe USA z Iranem podpisana, minister energii Miłosz Motyka mówi, że jego efekt będzie szybko widoczny na stacjach. Tłumaczy też, dlaczego to dobry moment, by wygaszać pakiet CPN.
16: Mówiliśmy w ciągu ostatnich tygodni, że te właśnie momenty po podpisaniu, po uzgodnieniu warunków pokojowych pomiędzy USA i Iranem będą momentem, w którym te spadki na stacjach, po spadkach na giełdzie będą widoczne. I tak faktycznie jest. I to jest też moment, w którym zaszły przesłanki do tego, żeby odchodzić stopniowo od pakietu CPN. Dzięki temu, że te ceny będą niższe rynkowo, ceny paliw niżej będą niższe rynkowo.
12: Minister Motyka szacuje, że w lipcu litr 95 powinien kosztować około 6 zł. Po powrocie wyższego VAT-u ceny nieco wzrosną, ale tendencja ma być spadkowa. Pakiet CPN zakończy się 30 czerwca. Porozumienie amerykańsko-irańskie jest jednak kruche, tylko w ostatnich godzinach w wymianie ognia między Hezbollahem a Izraelem zginęło 18 cywilów i 4 żołnierzy. Szef MSZ Włoch odwołał zaplanowaną na niedzielę i poniedziałek wizytę w Stanach Zjednoczonych. Antonio Tajani wyjaśnia, że to w związku z obraźliwymi słowami prezydenta USA o premier Giorgi Meloni. Donald Trump miał powiedzieć włoskiej telewizji, że zrobił sobie zdjęcie z Meloni, bo ta go o to błagała.
17: Io e l'Italia.
18: Włochy i ja nigdy nie błagamy.
17: Non imploriamo mai.
12: Zapewnia premier Meloni. Stosunki między nią a Trumpem zaczęły się psuć, gdy włoska przywódczyni stanęła w obronie papieża, którego prezydent USA ostro krytykował. W Poznaniu rusza w ten weekend Malta Festival. Spektakle, performanse, koncerty, spotkania z twórcami, warsztaty, dyskusje oraz seanse filmowe złożą się na 36. edycję wydarzenia. Kulminacyjnym punktem Malty będzie 24-godzinny spektakl The Second Woman, w którym Magdalena Cielecka wciela się w rolę rozstającej się kobiety, a towarzyszą jej aktorzy, amatorzy wybrani w castingu.
13: Co jest grane w Warszawie?
19: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynam od propozycji Teatru Kamienica. Chodzi o sztukę Opiekunka na zabój. To komedia pełna przewrotności, opowiadająca o ludzkich namiętnościach i słabościach. Przy okazji będzie można dowiedzieć się, że nigdy nie jest za późno, by odmienić swoje życie. Start 23 czerwca o 19.30. Z kolei Dom Sztuki zaprasza na pokaz magii i czarodziejstwa Dom Muzyki z Harry'ego Pottera. Na scenie pojawią się magiczne przedmioty, zaskakujące eksperymenty i momenty, których nie będzie można zapomnieć. To show zarówno dla małych, jak i dorosłych widzów. Początek w niedzielę o 11.00. I jeszcze kino. W tym tygodniu będziecie mogli wybrać się na horror Backrooms bez wyjścia. Clark natrafia w podziemiach swojego sklepu na przejście do niepokojącej, pustej plątaniny niekończących się korytarzy. Okazuje się, że to przejście do przerażającego, równoległego świata. Godziny seansu znajdziecie na stronie kina Helios.
13: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
12: Upał dziś na zachodzie i południowym zachodzie kraju, tam nawet 33 stopnie, ale tam też możliwe burze i ulewy. 26 stopni zobaczycie na termometrach w centrum, 22 nad samym morzem.
11: Pięć minut po godzinie 15, już prawie weekend, już prawie możemy go dotknąć. A po 15 zapraszam w Radiu Pogoda na rozmowę z Ewą Bem, która opowiada nam o swoich najpiękniejszych melodiach. A jaką piosenkę wybrała na dziś? No niedługo się dowiemy.
13: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.
11: Dzień dobry.

0: Radiu Pogoda w piątek, piąteczek, piątunio, pani Ewa Bem. Miała też pani tak? Nie, bo pani tak normalnie chyba nie pracowała nigdy, prawda, że od poniedziałku do piątku?
1: Nieprawda,
0: pracowała
1: nie,
0: pani?
1: A jakże?
0: Kiedy?
1: Pracowano, zaraz po maturze. Musiałam koniecznie najpierw pójść do pracy. No i chyba w urzędzie pracy, jak pan mu przykazał. Dostałam pracę w Polskiej Akademii Nauk, bardzo ładnie to brzmiało, ale wyglądało trochę inaczej. Mianowicie w warsztatach, a nawet nie w warsztatach, tylko w takiej rozdzielni. Liczyłam narzędzia, które były na przykład tam 200 śrubokrętów, 100 jakiegoś czegoś.
0: Czyli w jakimś magazynie po prostu.
1: Tak, to był taki magazyn, miałam szefa, który miał na imię Poncyliusz. Bardzo fajnie się nadał. Tak, i byłam kolegę takiego też z jakiejś innej, po innej maturze, w innej szkole. I takie dwa chłopki liczyliśmy całe dnie. Te śrubki, te zakrętki i tak dalej. Bo to były warsztaty jakiejś Polskiej Akademii Nauk. No i mieli tam na zapleczu tą swoją skrytkę.
0: A pani ma umysł ścisły? Chyba nie, chyba bardziej humanistyczny.
1: Nie doliczyłam się wszystkich w każdym razie. No ale to była praca od poniedziałku do piątku. Nie ma co tam.
0: A nie do soboty? Bo kiedyś też soboty były.
1: Jeżeli były i soboty, to na pewno była to
0: była sobota, sobotunia.
1: Tak.
0: Soboteczka wtedy. A jaką piosenkę pani Ewy usłyszymy w piąteczek? Za kilka minut się przekonamy.
2: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.

0: rytm.
1: To był Andrzej Dąbrowski, telefon od państwa.
2: Dzień dobry, ulubione Radio Pogoda. Przed chwileczką pani Ewa Bem mówiła o tym, że liczyła śrubokręty, więc pracowała na stanowisku inwentaryzacji, czyli inwentaryzowała wszystkie rzeczy, które są w danej firmie. No, robiła dokładnie to, co ja robię teraz. Także czasy się pod tym kątem nie zmieniły. Liczy się dalej narzędzia, śrubokręty, śrubki, wszystko. Przynajmniej wiem, że nie tylko ja takie rzeczy mogę robić. Nawet sławni ludzie takie rzeczy robili. Pozdrawiam, Wiola z Gdańska.
1: Pozdrawiamy oczywiście. No, liczy się, proszę państwa, każdy pracownik w firmie, bo każdy ma coś ważnego do zrobienia i bez tego inni po prostu też nie daliby sobie rady. Za chwilę oczywiście Ewa Bem ponownie w Radiu Pogoda, tym razem opowie o swojej kolejnej, najpiękniejszej melodii.
3: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na myjnię.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram. Oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Codziennie niskie ceny.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: A, ale mi gorąco, Barbara.
9: Mnie też, Marian.
8: To co, klima?
9: Koniecznie. Zobacz, jakie mają w Media Expert super oferty na klimatyzację. Na przykład jak kupimy klimatyzację TCL w promocji, to za złotówkę telewizor dostaniemy.
8: O, wspaniale. I panowie z Media Expert zamontują.
9: No przecież.
8: No.
10: Sprawdź rewelacyjne oferty na klimatyzację z Media Expert. Na przykład kup klimatyzator z pompą ciepła TCL Split z usługą montażu w cenie, a Smart TV In dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
12: Kia. Movement that inspires.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie, wie, wie.
14: Marek, szefowa cię prosi.
15: Potem.
14: A teraz co robisz?
15: Walczę z potem.
14: Zrób to skutecznie.
15: Ale jak?
14: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
16: 3 kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
17: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
18: Gastorama. Teoria
19: i praktyka.
18: W teorii miał być nowy grill,
19: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
1: Została ostatnia reklama.
20: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. Zaprasza Ewa Bem.
1: Mamy taką piosenkę dla Państwa. Za szybą całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę. Ja bardzo lubię w ogóle ten utwór, bo ja go po raz pierwszy usłyszałam w wykonaniu naszej Basi.
2: Tak,
1: kochanej.
2: Czyli tak. Po prostu w oryginale.
1: W oryginale, mhm. Tak. Ale z tego, co wiem, pani zachwyciła się wykonaniem Grażyny.
2: Może nie tyle, znaczy zachwyciłam się oczywiście, ale znam też pierwowzór, ale chciałam powiedzieć, że po prostu bardzo pozazdrościłam Grażynie, bo jest to niezwykle...
1: Pani, zazdrość to jakoś nie pasuje mi troszeczkę.
2: Ja? Kochana, kłamczuka, zazdrośnica... Wyciągamy teraz co najgorsze.
1: Nie wierzę.
2: No, ja jakaś taka szczególnie zazdrosna nie jestem. Ale o męża byłem trochę zazdrosna, choć on nie dawał mi powodów, nie dawał. Ale kobieta musi być trochę zazdrosna.
1: Pewnie, że tak. Tak. Kasia Nosowska ma piękną taką piosenkę właśnie o zazdrości, żeby tak? To chętnie zamknęła, tak.
2: Prawda? Gdzieś pod
1: gdzieś tak, nie wypuściła do pracy i tak dalej. Ale wracając do za szybą, całkiem spokojnie wypiję trzecią kawę, czyli po prostu usłyszała pani ją w wykonaniu Grażyny, tak, Łobaszewskiej.
2: Tak, i tak.
1: Postanowiła też włączyć do swojego repertuaru.
2: No nie, to długo, długo później.
1: Później.
2: Długo później. Myślę, że naprawdę od niedługiego czasu ja się zajęłam, że zaśpiewam tą piosenkę. Jestem bardzo przeciwna robieniu coverów czy powtórek piosenek, które są zapięte na ostatni guzik. Mm-hmm. Po prostu są idealne i śpiewanie ich jest

0: jakąś niegrzecznością, wydaje mi się.
1: No ale wydaje mi się, że zawsze możemy coś swojego dorzucić, zwłaszcza jak ktoś ma taki swój indywidualny styl jak pani.
0: Powinno się, ale przyznam szczerze, że no różnie bywa z tym.
1: Czyli ta piosenka była pewnego rodzaju wyzwaniem jednak.
0: No dla mnie była, nawet bardziej była przyjemnością niż wyzwaniem. A nawet ogromną przyjemnością.
1: No to my teraz z przyjemnością jej posłuchamy. W
0: serdecznie
1: takim razie
0: zapraszam
1: pani
0: na kawę.
1: No właśnie, która to dzisiaj już u pani?
0: No trzecia.
1: Trzecia właśnie.
0: Spokojnie
1: no
0: piję, tak.
1: Do usłyszenia, dziękuję.
0: Do miłego.
2: Najpiękniejsze melodie Ewy Bem w Radiu Pogoda.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krócej trwa. Ta miłość też nie była inna, rzuciła chłopca zła dziewczyna. Tak czasem szczęścia komuś brakuje.

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: głowie znów zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Jerzy Połomski w Radio Pogoda. A czy Państwo mają już zdjęcie z Ewą Bem z plakatu Radia Pogoda? Jeżeli nie, to warto sobie takie zdjęcie zrobić i na dodatek zamieścić to zdjęcie na Facebooku lub na Instagramie Radia Pogoda w odpowiedzi na takie samo zdjęcie, które zrobiła sobie Asia z plakatem Ewy Bem. Można, proszę Państwa, wygrać naszą torbę na zakupy, naszą butelkę z filtrem, nasze karty do gry, taki cały zestaw gadżetów. Wystarczy właśnie w komentarzu pod zdjęciem Asi opublikować swoje zdjęcie z jednym z naszych billboardów i oczywiście z Ewą Bem, no i napisać, którą melodię pani Ewy Państwo lubią najbardziej i dlaczego. Macie na to czas do 26 czerwca, więc cały tydzień, więc spokojnie możecie przemyśleć swoją odpowiedź, no i oczywiście macie też czas na zrobienie sobie zdjęcia, a my nagrodzimy autorów 5 najbardziej kreatywnych komentarzy. Także serdecznie zapraszam, a przy okazji przecież warto mieć w ogóle zdjęcie z Ewą Bem.
2: Reklama.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
7: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
8: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
10: Nie, pilot nie jest do jedzenia.
11: Już 24% ojców w Polsce skorzystało z urlopu rodzicielskiego. Byłeś lub jesteś na urlopie rodzicielskim? Opowiedz swoją historię. Zainspiruj innych ojców i wygraj weekendowy pobyt dla całej rodziny w apart hotelu Termy Uniejów. Kampania Facet na 100 Pro. Prawdziwe historie o urlopie rodzicielskim. Psst, urlop rodzicielski to nie to samo co ojcowski. Sprawdź na facetna100pro.sherdeker.pl. Czekamy na Twoją
12: historię. Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
15: Renault.
14: Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
15: Reklama. Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych.

pada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filmycje. Co ty robisz? Zmiluj się. Pan nie z twojej sfery. W tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada. Gdzie wychowanie, gdzie oblada. Ten, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Heparizen stosowanego przy stanach zapalnych żył kończyn dolnych. Autopromocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
3: Autopromocja. Reklama.
4: Są samochody, które warto poznać osobiście. Zapraszamy na Dni Nowości Mercedes-Benz. 7 modeli, 3 dni wyjątkowych doświadczeń. Od 18 do 20 czerwca u naszych autoryzowanych dealerów w całej Polsce. Sprawdź specjalne warunki na wybrane samochody, w tym nowy CLA, europejski samochód roku 2026. Skorzystaj z jazdy testowej. Poznaj komfort, technologię oraz charakter Mercedes-Benz.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
8: Marian, a ty komu kibicujesz?
9: No jak komu, Barbara? Niskim ceną w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
8: Mistrz. Bo w Media Expert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
10: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
3: Reklama.
11: Radio Pogoda w piątkowe, pogodne popołudnie. Lato tuż, tuż, więc takie letnie piosenki pojawią się za kilka minut. Córka rybaka i spacer dziką plażą. Ale na razie wiadomości o 16.
12: Upały w Europie, za chwilę o Polsce i o Francji. Zatrzymany mężczyzna, który zaatakował Amerykanina, bo mówił po angielsku. Wrócimy też do afery w stołecznym szpitalu południowym.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Marcin Krzemiński. Upały z przytupem dotarły do Polski. Najcieplejszym miastem będą dziś Słubice, gdzie w południe było 31 stopni, a obecnie są aż 33. Na zachód dotarło już powietrze zwrotnikowe, mówi Przemysław Makarewicz z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
13: Ono będzie stopniowo obejmowało coraz większe obszary Polski. Jutro wschodnia część kraju 28-30 stopni, krańce północno-wschodnie 27, no i zachód najcieplejszy 33-34.
12: Na zachodzie kraju możliwe dziś też burze. Upały od kilku dni dają się we znaki we Francji. Wczoraj miejscami termometry przekroczyły granicę 40 stopni. Wysokie temperatury szczególnie utrudniają życie tamtejszym maturzystom, którzy zaczęli w tym tygodniu pisać egzaminy.
14: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
12: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczni policjanci zatrzymali mężczyznę, który zaatakował obywatela Stanów Zjednoczonych w jednym z tramwajów. Sprawcą ataku okazał się 31-letni Polak, znany już warszawskiej policji, mówi młodszy aspirant Jakub Pacyniak.
15: Był notowany za kradzieże i włamania oraz posiadanie narkotyków. Na ten moment znajduje się on w Komendzie Rejonowej Policji przy ulicy Wilczej i zaplanowaliśmy z nim przeprowadzenie dalszych czynności procesowych.
12: Do awantury w tramwaju doszło wczoraj późnym popołudniem. Amerykanin został pobity tylko dlatego, że napastnikowi nie spodobało się, że mówi po angielsku. Pozostajemy w stolicy. Są sygnały, że Dawid Kacprzyk, lekarz ze Szpitala Południowego, miał się powoływać na swoje wpływy, pozycje i kontakty, przyznaje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. W placówce trwa audyt. Wczoraj odwołano zarząd, dziś ma zostać odwołana Rada Nadzorcza. Nowa będzie odpolityczniona. Trzaskowski twierdzi, że nie miał żadnych informacji o nieprawidłowościach na oddziale ratunkowym Szpitala Południowego. Nie było też sygnałów o saloniku dla VIP-ów, dla polityków Koalicji Obywatelskiej, choć jedno z pomieszczeń było wykorzystywane nieprawidłowo.
16: Chodziło o pomieszczenia należące do przyszpitalnego warszawskiego Centrum Chirurgii Kręgosłupa, które miało być wykorzystywane samowolnie. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że na SOR-ze nie istniała żadna oficjalna ścieżka preferencji w obsłudze pacjentów. To był samowolny mechanizm stworzony poza standardowymi procedurami.
12: Dodam, że młody lekarz skorygował już 33 swoje faktury i oddał szpitalowi około 500 000 zł. W ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona. Nadal jest niezdatna do spożycia woda z kranów w części Starachowic i okolicznych miejscowościach. To po wykryciu bakterii E. coli. Według prezydenta miasta problemy z wodą powinny się zakończyć w weekend. Jutro w Warszawie rozpoczyna się festiwal paderewski na Ujazdowie. Co sobotę o stałej porze przez całe lato pod pomnikiem Ignacego Jana Paderewskiego odbywać się będą koncerty w wykonaniu polskich i zagranicznych pianistów.
17: Co jest grane w Warszawie?
18: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od propozycji Teatru Kapitol, a chodzi o spektakl Prezent urodzinowy. To komedia opowiadająca o niezaplanowanych sytuacjach, które mogłyby zdarzyć się naprawdę, gdyby fantazja poniosła ich bohaterów. Start w niedzielę o godzinie 18. W najbliższy weekend szykuje się także Tramwajowa Akademia Koszykówki. To bezpłatne treningi dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Będzie rozgrzewka, zajęcia z trenerami Legii Warszawa oraz konkursy z nagrodami. To w Parku Agrykola od godziny 9. Na koniec jeszcze jedna propozycja. Amfiteatr Wolskiego Centrum Kultury zaprasza na Polską Noc Kabaretową 7 Wspaniałych. Na scenie pojawi się m.in. kabaret Nowaki, Smile czy Igor Kwiatkowski. Dobra zabawa gwarantowana. Początek dzisiaj o 19, a szczegóły i bilety są dostępne oczywiście w internecie.
17: Radio Pogoda 88,4 i 99,5 FM. Pogoda.
12: Upalnie na zachodzie, tam nawet do 33 stopni, w centrum 26, nad samym morzem 22. Dużo słońca, choć może się chmurzyć, a na wspomnianym zachodzie możliwe burze.
11: Piątek, piąteczek, piątunio. Słuchają Państwo pogodnego popołudnia i oczywiście Radia Pogoda. Po godzinie 16 zaproszę Państwa do konkursu, ani tak, ani nie. Będzie jeszcze jedna dzisiaj szansa, żeby wygrać karty do gry z naszym logo i nasz parasol. Nie tylko na deszcz może być, można też chronić się dzięki niemu przed palącym słońcem w upały. A ponieważ dzisiaj, proszę Państwa, dzień spacerów, to za moment zapraszam na spacer dziką plażą ze Stanem Borysem i bizonami. Potem posłuchamy wałów Jagiellońskich, a później pojawi się piosenka na Państwa życzenie.
17: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: Dziękujemy.
1: Dziękujemy. Wałom Jagielloński ma za chwilę na naszej antenie piosenka na życzenie, czyli...
2: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: Bo jak Państwo chcą usłyszeć jakiś utwór, no to oczywiście możecie do mnie zadzwonić. 22 444 4004 to jest nasz numer telefonu. Jaka prośba dzisiaj? Słuchamy.
3: Dzień dobry. Witam w ten piękny dzień. Chciałabym poprosić o piosenkę zespołu Ptaki Zapomnisz kiedyś, że to ja. Bardzo dziękuję.
1: Bardzo proszę, Zapomnisz kiedyś, że to ja. Ptaki już za chwilę. Zespół, który działał w latach 70. powstał w Warszawie. Założył go pan Jacek Szczygieł. No to stąd właśnie ta nazwa. Pianista, kompozytor, który zresztą towarzyszył na scenie Halinie Kunickiej, Jerzemu Połomskiemu i Wojciechowi Młynarskiemu. I stąd właśnie, jeżeli chodzi o teksty piosenek Ptaków, no to między innymi właśnie Wojciecha Młynarskiego. I on też jest autorem tego tekstu. Muzyka, rzecz jasna, Jacek Szczygieł. Ptaki, zapomnisz kiedyś, że to ja. Piosenka na Państwa życzenie.

0: Niektórzy mówią, że to jedna z najpiękniejszych Włoszek, oczywiście. A liczę przed momentem z burzą kasztanowych włosów na głowie, regularne rysy twarzy, piękne usta, orzechowe oczy, no po prostu przepiękna kobieta. A liczę przed momentem w Radiu Pogoda, a za chwilę konkurs ani tak, ani nie. Do wygrania jest parasolka Radia Pogoda i karty do gry z naszym logo. No i przed weekendem będą pytania z weekendem, więc zapraszam serdecznie. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Kto chciałby się sprawdzić?
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza cza señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
5: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: Ach, to tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
7: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Twoja firma zasługuje na profesjonalne czyszczenie. Odwiedź Kercher Center, gdzie nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealne rozwiązanie. A wybrane urządzenia profesjonalne kupisz do 35% taniej. Promocja obowiązuje od 1 czerwca do 31 sierpnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych urządzeń. Szczegóły u sprzedawcy. Kercher Center Warszawa, Jawczyce, ulica Poznańska 74, Ząbki, ulica Radzymińska 332, Janki, ulica Mszczonowska 12. Zapraszamy.
9: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
10: Dwutygodnik Sukcesy i Porażki ma 30 lat. Dziękujemy Wam, czytelniczki, za zaufanie, emocje i historie, które tworzą to pismo. W numerze wzruszającej, pełne nadziei wyznania, o szansie na miłość, odzyskanej niezależności, magicznych ziółkach i życiu, które znów nabrało rozpędu. Ponadto wracamy do lat 90. i wspominamy początki redakcji. Ekstra, praktyczne porady, inspiracje, krzyżówki. Sukcesy i Porażki, takie jest prawdziwe życie. Nowy numer już w sprzedaży.
11: Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
12: Została ostatnia reklama.
13: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
0: Reklama.

0: to uważać strasznie, bo w czasie deszczu dzieci się nudzą. To ogólnie znachana rzecz, choć mniej trudzą się i mniej brudzą się, ale strasznie nudzą się w deszcz.
1: Milusińscy.
2: A my na deszcz mamy parasolkę z logo Radia Pogoda i teraz będzie można ją wygrać.
3: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.
2: Swoich sił dzisiaj spróbuje pani Magda. Dzień dobry, witam serdecznie pani Magdo.
4: Dzień dobry.
2: Skąd pani jest?
4: Z Wrocławia.
2: Jak tam pogoda dzisiaj? Upały już dotarły do Wrocławia?
4: Tak, tak, zdecydowanie, tak. Gorąco, gorąco, gorąco.
2: Ale cieszy się pani?
4: Przed słońcem. Jak...
2: Cieszy się pani? Lubi pani w ogóle, jak jest ciepło? Czy nie za bardzo?
4: Wolę trochę chłodniej, ale to dopiero się zaczyna, no więc właśnie. Na razie jeszcze dajemy radę.
2: Dopiero się zaczyna, więc tak, jeszcze nie jesteśmy tym zmęczeni. Pani tak. Magdo, ma pani już karty do gry Radia Pogoda, można usiąść w cieniu i sobie pograć ze znajomymi. No właśnie, ale żeby zdobyć parasolkę, o której pani mówi, to musi pani dobrze odpowiedzieć na 5 moich pytań. Na dodatek zmieścić się w czasie 30 sekund, no i nie można używać dwóch słów tak i nie. Czy to jest jasne?
4: Tak.
2: Dobrze. Pytania dzisiaj z weekendem, bo weekend przed nami. Uwaga, zaczynamy. Czas, start. Czy słowo weekend pochodzi z języka angielskiego?
4: Prawda.
2: Czy słyszała pani piosenki zespołu Weekend?
4: Oczywiście.
2: Czy w najbliższy weekend zaczyna się wiosna?
4: Fałsz.
2: Czy nawet

0: weekend. Niektórzy muszą chodzić do pracy.
1: Owszem.
0: Czy ma pani jakieś plany na weekend?
1: Oczywiście.
0: No i brawo, udało się.
1: Wow!
0: Także i kartę, i parasolka należą do pani. Gratuluję pani Magdo, no i udanego weekendu oczywiście życzę.
1: Super, bardzo serdecznie dziękuję i również pozdrawiam serdecznie i życzę udanego weekendu.
2: Ani tak, ani nie. W Radiu Pogoda.

0: Rzeczywiście trzeba piechotą i to najlepiej bardzo powoli, żeby się nie spocić. A dzisiaj dzień leniwych spacerów, więc to jak najbardziej pasuje, no bo faktycznie gorąco, jak Państwo donoszą.
1: O, i to we Wrocławiu takie upały, że od godziny opalam boczek, karkówkę i szynkę, tylko chciałam wytopić słoninkę i chyba ta słabo grzeje, bo nic się z tą słoninką na bokach nie dzieje. No cóż.
0: No cóż, takie wytapianie słoninki po prostu potrzebuje czasu. No i oczywiście spacerów. A jak spacery, to proszę nie zapomnieć Radio Pogoda. Przecież można z nami spacerować, słuchając nas w swoim telefonie komórkowym. Do tego służy aplikacja Radia Pogoda. Janusz Laskowski już za chwilę, Beata z Albatrosa, czyli już wakacyjna piosenka na naszej antenie.
2: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
2: Świnki 3.
3: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
4: Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200. odcinek Świnek.
5: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
1: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już jutro od 14.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
7: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
8: Uwaga! Super promocja w Teddy.
9: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem, korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
12: Skoda. Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
13: Schab wieprzowy, dobrze wykrojony. Cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
12: Tanie tutaj jest, Stokrotka.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
17: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
18: W tę sobotę masło ekstra z polskiej mleczarni Mlekowita złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3, 6 na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 21,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 opakowań na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
19: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
20: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
21: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED, aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
22: Została ostatnia reklama.
23: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny. Reklama.
22: Drogowskaz Radia Pogoda.
0: Gorąco, możliwe też burze. Takie warunki dziś na zachodzie kraju, a w weekend możliwe w całej Polsce. Jedźcie ostrożnie, nawadniajcie się, a ulewy i burze lepiej zawsze gdzieś przeczekać. Na drogach mamy zderzenie czterech pojazdów na 78 w Bobrownikach w Śląskiem. Nie ma informacji o poszkodowanych, ale droga może być wciąż zablokowana.
22: Pogodne popołudnie Radia Pogoda. Zaprasza Monika Tarka.

0: bo kolega frajer.
1: Reklama. Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Tylko teraz na eobuwie.pl. Kup minimum 2 produkty i zgarnij do minus 25% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 22 czerwca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki po eobuwie. Wie.
5: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
6: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzisiejsze trio w Ataku w Biedronce. Tylko dziś. Na czele Ataku kiełbasa myśliwska Kraina Wędlin Select. 270 gramów. 8,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Pod bramką spody do pizzy Gusto Bello. 280 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcję kończy do środy. Napój Arizona Tea. Różne rodzaje. Pół litra. 5,49 za sztukę. Biedronka.
1: Reklama.
9: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszego piątkowego, pogodnego popołudnia. Za kilka minut spotkanie z Czerwono-Czarnymi i Kasią Sobczyk. Zbigniew Kurtyczy zaśpiewa Całuję Twoją Dłoń, Madam. Ale na razie wiadomości. Jest 17.
10: Nie tylko upały, są też ostrzeżenia przed burzami. Groźny incydent w Lesznie, samolot lądował bez podwozia. Potem o śledztwie w sprawie morderstwa w Białej Podlaskiej.
7: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
10: Marcin Krzemiński. Wraz z upałami do Polski przybyły burze. Na zachodzie kraju obowiązują już ostrzeżenia pierwszego stopnia. Jutro także trzeba będzie uważać, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
11: Dziś i jutro spokojna wschodnia połowa kraju. Tutaj nie spodziewamy się żadnych niebezpiecznych zjawisk. Tu pogoda będzie się utrzymywała dobra. Natomiast dziś spodziewamy się burz na zachodzie Polski. Gwałtowniejszych burz i liczniejszych spodziewamy się jutro. Też w zachodniej części kraju.
10: W niedzielę burze prognozowane są już w całym kraju. Groźny incydent na lotnisku aeroklubu w Lesznie. Podczas przygotowań do pokazów lotniczych jednej z maszyn nie wysunęło się podwozie. Pilot zmuszony był lądować awaryjnie na trawiastym pasie startowym. Nie odniósł poważnych obrażeń, mówi Marcin Halasz, rzecznik Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
12: Maszyna wykonała lądowanie awaryjne, jednak nie doszło do rozbicia statku powietrznego, ani do powstania w efekcie pożaru. Pilot samolotu opuścił maszynę i znalazł się pod opieką zespołu ratownictwa medycznego.
10: Samolot to amerykańska dwusilnikowa wojskowa maszyna rozpoznawcza zbudowana w 1970 roku. Prokuratorzy z Lublina wciąż nie przesłuchali mężczyzny zatrzymanego w związku z zabójstwem rosyjskiego satyryka posługującego się pseudonimem Simon Skrepecki. To artysta, który otwarcie występował przeciwko Rosji, stąd hipoteza, że za zabójstwem mogły stać obce służby. Prawdopodobny sprawca został zatrzymany wczoraj w hostelu pod Warszawą. Dziś przewieziono go do Lublina, bo śledztwo prowadzi lubelski wydział zamiejscowy prokuratury krajowej. Anna Gmiterek-Zabłocka.
13: Pierwotnie były informacje, że przesłuchanie zacznie się około godziny 16, ale z moich ustaleń wynika, że będzie to zdecydowanie później. Prokurator wciąż analizuje wszystkie zgromadzone dowody. Przypomnę, że przez pierwsze 3 dni śledztwo w tej sprawie prowadziła prokuratura okręgowa w Lublinie, a wczoraj przejęła je właśnie prokuratura krajowa. Policja twierdziła, że ma bardzo mocne dane i że jest pewna, że zatrzymany mężczyzna to ten, który strzelał. Dziś rano w jednym z wywiadów prokurator krajowy Dariusz Korneluk nie odpowiedział wprost na zadane pytanie, czy będzie wniosek o areszt. Jeśli jeśli mężczyzna usłyszy zarzuty, a przypomnę, że chodzi o osobę posługującą się gruzińskim paszportem, wtedy oczywiście wniosek o aresztowanie wydaje się przesądzony. Pytanie tylko, czy rzeczywiście takie zarzuty dzisiaj usłyszy.
10: Weekend i w poniedziałek ceny maksymalne paliw będą niższe niż dziś. Za benzynę 95 zapłacimy na stacjach maksymalnie 5 zł 94 grosze. To spadek o 6 groszy. Olej napędowy stanieje o 8 do 6 zł i 12 groszy. W Paryżu odnaleziono zeszyt z nieznanymi dotąd kompozycjami Wolfganga Amadeusza Mozarta. Zawiera on 7 utworów na harfę i flet oraz ćwiczenia z kompozycji. Odkrycie zostało potwierdzone przez specjalistów. Wykonanie 7 utworów z rękopisu, które trwają łącznie około 20 minut, będzie można wysłuchać w poniedziałek o 15 na antenie francuskiego radia publicznego Radio France.
0: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
7: Pogoda.
10: Ciepło w nocy na zachodzie kraju, tam nawet 20 stopni, na Suwalszczyźnie 12, w centrum około 16, na północnym zachodzie i zachodzie miejscami możliwe słabe opady deszczu.
0: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
9: 4 minuty po godzinie 17, już za godzinę rusza nasza piątkowa pogodna potańcówka. Na razie zapraszam na kolejne najpiękniejsze melodie, no i też na Klub Pogodnych Ludzi. Właściwie to zapraszam Państwa do Klubu Pogodnych Ludzi. Razem tworzymy paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Zgłoszenia przyjmujemy przez formularz, który znajdziecie na stronie radiopogoda.pl, a ja mam dla Was legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i naszą radiopogodową przypinkę.
7: Na pogodne popołudnie z Radiem Pogoda zaprasza Monika Tarka.

No tak gorąco, że chciałoby się gdzieś tam wskoczyć do jakiejś chłodnej rzeki albo jeziora, albo no napić się czegoś chłodnego, rzeczywiście nawadniać trzeba się w upały i to przecież wszyscy doskonale wiemy. Nic więc dziwnego, że niektórzy młodzi ludzie robią lemoniadę, siadają na małym krzesełku, no i sprzedają lemoniadę. I tak właśnie zrobiły też dzieci w Bogatyni, wystawiły mały stolik, domową lemoniadę i w ten sposób chciały zarobić na wymarzone książki, nie tam na jakieś nie wiadomo co fanaberie, tylko po prostu na książki. No i ktoś zgłosił dzieciaki do Straży Miejskiej. Patrol oczywiście przyjechał na miejsce, ale uwaga, co było dalej? To jest ciekawe. Zamiast chłodnej, urzędniczej kontroli wydarzyło się coś, co wzruszyło tych, którzy to widzieli i tych, którzy teraz o tym czytają, też wzrusza, bo strażnicy zabezpieczyli cały towar, ale w ten sposób, że wykupili lemoniadę za własne pieniądze. Mało tego, napój został wypity, a jego jakość oceniono bardzo wysoko.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Sadu.

Lecz serce moje śni nadal, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą całą

serce moje śni, madam, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twoje.

0: Gdzie strydęta, ileż energii, ileż radości jest w tej piosence. Halina Kunicka oczywiście na naszej antenie, którą serdecznie i gorąco pozdrawiamy. Ta piosenka naprawdę wymaga niezwykłego kunsztu wokalnego, marszowe tempo, taka dynamiczna piosenka, długie frazy. To wymaga wyjątkowych zdolności. To był wielki przebój Haliny Kunickiej, na tyle duży i w ogóle kochany przez oczywiście prawdziwe orkiestry dęte, że podobno kiedy pani Halina przyjeżdżała na koncerty do jakichś mniejszych miast, to lokalne zespoły często przychodziły na peron i jak pani Halina wychodziła z pociągu, to witały ją właśnie tą piosenką. Za chwilę Maryla Rodowicz z Markiem Grechutą, będą Beatlesi, a potem Klub Pogodnych Ludzi.
1: Radio Pogoda.

0: nie.
1: Topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
4: Let's go! Świętuj Dzień Ojca z MediaMarkt. Tylko do 23 czerwca. Z kuponem MyMediaMarkt w aplikacji 15% taniej. Przy zakupie minimum dwóch produktów objętych akcją. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
7: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
8: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
9: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
10: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
11: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
10: TravistoFast i Travisto.
12: Aflofarm.
13: Została ostatnia reklama.
14: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
15: Reklama.

0: Ich piosenki chyba nigdy się nie znudzą. Beatlesi oczywiście w Radiu Pogoda. And I love her. 17:27. Czas powiększyć paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Dzisiaj oddzwoniłam do pani Grażyny.
1: Klub pogodnych ludzi Radia Pogoda.
2: Tak, proszę.
0: Dzień dobry, Monika Tarka, Radio Pogoda. Czy to pani Grażyna?
2: Tak, witam.
0: Dzwonię do pani z Klubu Pogodnych Ludzi, bo jak pani pisze w zgłoszeniu, jest pani pogodnie nastawiona do ludzi i do życia. Zgadza się?
2: Po tym, co przeszłam w życiu, tak, odzyskałam na tyle równowagę, że jestem pogodna i chyba nie ma takiej rzeczy, która mogłaby mnie jak na razie mocno zranić.
0: Po tym, co pani przeszła, no nie będę się dopytywać przez delikatność, o co chodziło, ale czy przeszła pani przez to też dzięki takiej pogodzie ducha i takiej siły, ile, czy
2: twardości,
0: energii, którą
2: tak,
0: to daje?
2: Tak, zawsze mówili, że idę jak taran do przodu.
0: No właśnie, ale no tak, to z jednej strony może wzmocnić, ale z drugiej strony może też człowieka wypalić w pewnym momencie, prawda? I być może stąd jakieś kryzysy się pojawiły.
2: Wie pani, dlatego, że ludzie potem patrzą na panią faktycznie jak na taki czołg, nie dostrzegając, że jest pani po pierwsze kobietą, że ma pani złamane życie, że wszystko poszło nie tak. Pierwsza uwaga, to postawa tej osoby, o, ona sobie ze wszystkim da radę. Tu jest właśnie ciężko.
0: No tak, bo czasami po prostu na nasze barki tyle rzeczy się zwala, że no najzwyczajniej w świecie nie możemy tego udźwignąć. No to jest takie ludzkie, tak, prawda? Pani Grażyno, a dlaczego słucha pani Radia Pogoda?
2: Ze względu na miłą atmosferę, którą państwo wytwarzacie. Pogodnych ludzi, których się słucha, którzy są fajni. No i wspaniała muzyka przede wszystkim. Właściwie teraz mam 69 lat. No i słuchając tej muzyki, to sięgam do swoich lat nawet dzieciństwa. To się kojarzy z adaptarem Bambino, z czarno-białym telewizorem, czarno-białymi gadżetami dla młodzieży. No to są takie dla państwa może abstrakcyjne, ale dla nas dinozaurów jeszcze pamiętamy.
0: Pani Grażyno, no ja dzwonię z taką wiadomością dla pani, proszę posłuchać.
1: Witaj w klubie pogodnych ludzi.
2: Witam, jeżeli jeszcze mogę coś wrzucić, to muszę pani powiedzieć, że pracę zawodową, to wiadomo, że tam był raz urlop wychowawczy, bo mam jedno dziecko, ale w tej chwili mam za sobą 55 lat pracy.
0: Czyli jeszcze pani pracuje, pani Grażyna?
2: Tak, zaczynałam szkołą zawodową, a skończyłam jako pedagog specjalny.
0: No proszę. No to pani Grażyna, to tym bardziej szapoba. Bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkiego dobrego oczywiście. Dziękuję. Od Radia Pogoda. Witamy w naszym gronie, w gronie pogodnych ludzi po prostu.
2: Dziękuję za przyjęcie mnie w szeregi.
1: Klub pogodnych ludzi Radia Pogoda.

0: momencie tej piosenki z tymi cymbałkami zawsze przypominają mi się lekcje muzyki w szkole podstawowej, jak to właśnie uczyliśmy się grać na takich małych cymbałkach. Rzuć to wszystko, co złe, tak naprawdę to taka naprawdę porządna dawka optymizmu w tej piosence Zbigniewa Wodeckiego, a więcej takiej dawki optymistycznych piosenek, odstresowujących, takich, przy których można wrzucić w końcu prawie po całym pracowitym tygodniu na luz, już po godzinie 18, bo po 18 rusza nasza pogodna piątkowa potańcówka. Zaczniemy od ABBY, więc to już chyba Państwa zachęca. Natomiast zapraszam Was także na weekend z Radiem Pogoda. Koncert życzeń, który, jak się domyślam, będzie wypełniony życzeniami dla taty, dla ojca, bo Dzień Ojca przecież już niedługo, ale pewnie nie tylko. No i wyjątkowy, bo setny odcinek programu Świnki 3 przed nami już jutro między 14 a 16. Życzę przyjemnego wieczoru, udanego weekendu. Słyszymy się w poniedziałek. Monika Tarka, do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, Pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla Pani, to ruszy Pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Prawdziwy mężczyzna wie, jak dbać o zdrowie. Nie piję alkoholu i nie palę papierosów. Dbam o zdrową dietę. Jestem aktywny fizycznie. Regularnie odwiedzam urologa, nawet gdy nie mam żadnych objawów.
9: Nie pozwól, by rak prostaty zadał cios poniżej pasa.
10: Każdego roku w Polsce diagnozę rak prostaty słyszy ponad 15 tysięcy mężczyzn. Co trzeci z nich umiera, bo zbyt późno zgłasza się do lekarza. Zachowaj czujność onkologiczną. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
12: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
13: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
14: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
15: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Tylko w tę sobotę. Mięsne specjały. Filety z piersi polskiego kurczaka. Teraz aż 39% taniej. To tylko 14,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,80. A kawa ziarnista Karuzel. Kilogram. Teraz tylko 14,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
19: Super, super! Super sobota w Kauflandzie. W tę sobotę arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. Tak, arbuz drobnopestkowy tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A polskie szparagi zielone, pęczek 500 gramów, jedynie 8,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Została ostatnia reklama.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
2: Drogowskaz, Radia Pogoda.
22: Zderzenie trzech aut na Krajowej 55 na Pomorzu w pobliżu Kwidzyna. Nie ma informacji o poszkodowanych. Jest ruch wahadłowy. Wahadło również na Krajowej 15 w Wielkiej Łące w Kujawsko-Pomorskim. Tam z jezdni wypadła osobówka. Na czwórce między węzłami Kostomłoty, Kąty Wrocławskie, kolizja dwóch aut i zablokowany jeden pas w kierunku Wrocławia.

ze strzępów radości powszednich los swój tkasz, z tęsknoty otuchy nadziei.

0: Autopromocja.
1: Masz zasięg? To znaczy, że masz dostęp do najpiękniejszych melodii. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon całkowicie za darmo. I nawet w podróży nie rozstawaj się ze swoim ulubionym Radiem Pogoda. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
6: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
7: Dziś w Wyborczej poradnik psychologiczny. Czy można odejść po latach? Odzyskać siebie po trudnym związku? Uratować przyjaźń wystawioną na próbę i zacząć życie od nowa? Poruszające historie kobiet. Poradnik dziś w Wyborczej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: Została ostatnia reklama.
11: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
13: To jest Radio Pogoda o godzinie 18:00. Czas na najnowsze wiadomości, a zaraz po nich zaczynamy piątkową, pogodną potańcówkę.
14: W sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy urzędnicy nie będą oskarżeni. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm pod naciskiem USA. Jeszcze w tym roku Polska ma odzyskać kolejne dobra kultury zagrabione w czasie wojny.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po raz drugi umorzono śledztwo w sprawie śmierci Kamilka z Częstochowy. Chodzi o odpowiedzialność instytucji publicznych za tragedię. Prokuratorzy z Gdańska, którzy prowadzili to postępowanie, nie znaleźli dowodów na to, by pracownicy socjalni, kuratorzy czy lekarze nie dopełnili swoich obowiązków. Mówi rzecznik prokuratury regionalnej w Gdańsku Mariusz Marciniak.
15: W tym postępowaniu karnym ważne jest, czy umyślnie popełnili przestępstwo niedopełnienia obowiązków bądź narażenia tych małoletnich na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Nie można zarzucać komuś, że nieumyślnie spowodował takie przestępstwo.
14: Brak wystarczających dowodów do postawienia zarzutów karnych nie oznacza jednak, że instytucje publiczne stanęły na wysokości zadania.
15: Ewentualna odpowiedzialność dyscyplinarna w ocenie prokuratora wchodziłaby w grę, natomiast to już jest decyzja odpowiednich rzeczników dyscyplinarnych i prokurator w tym zakresie się nie wypowiada. Dowodów na popełnienie przestępstwa ściganego według przepisów kodeksu karnego po prostu w tej sprawie nie ma.
14: Postanowienie o umorzeniu postępowania nie jest prawomocne. Może zostać zaskarżone. Za znęcanie się i zabójstwo Kamilka skazani zostali jego matka i ojczym odpowiednio na 16 i 25 lat więzienia. Polska intensywnie zabiega o stałą obecność amerykańskich wojsk na terenie naszego kraju. Z dowódcą 5. Korpusu Armii USA Charlesem Costanzą rozmawiał dziś na ten temat szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Bartosz Grodecki. W ostatnich dniach premier i Ministerstwo Obrony informowali, że Pentagon jest przychylny budowie w Polsce stałej bazy. Dziś zdecydowana większość amerykańskiej obecności w Polsce jest rotacyjna. Izrael i libański Hezbollah uzgodniły nowy rozejm, przekazały źródła w rządzie USA. Strona izraelska zaznaczyła, że jej żołnierze żołnierze pozostaną w Libanie w strefie buforowej tak długo, jak długo Hezbollah będzie stanowić zagrożenie. Według agencji AFP porozumienie wynegocjowali amerykańscy i katarscy mediatorzy. Jeszcze w tym roku Polska odzyska kolejne dobra kultury, które zostały zagrabione w czasie II wojny światowej. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Marta Cienkowska nie chce ujawnić, jakie zabytki zostaną zwrócone. Twierdzi jednak, że proces ich restytucji już jest na ukończeniu.
4: Restytucja bardzo lubi ciszę. To są czasami po prostu bardzo trudne negocjacje i dlatego po prostu nie powiemy, co to będzie. Natomiast te wnioski restytucyjne zostały przez nas złożone w grudniu i w tym roku oczekujemy na te zwroty.
14: Do Polski wróciły właśnie pierścień króla Zygmunta Starego i najstarszy zapis hymnu Gaudę Mater Polonia. Na ekrany kin wchodzi właśnie film Pawła Pawlikowskiego Ojczyzna. Został znakomicie przyjęty na festiwalu filmowym w Cannes. Dostał nagrodę za reżyserię. Przed nami upalny weekend. Polskie miasta przygotowują się na schładzanie mieszkańców. W Krakowie po raz pierwszy w tym roku stanęły kurtyny wodne. Pojawią się na rynku głównym, na małym rynku, rynku podgórskim i na Alei Róż w Katowicach. Miasto pamięta też o zwierzętach. Przed urzędami miejskimi staną miski z wodą.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
16: Błażej Kulesza zaprasza. Meksyk jest pierwszą drużyną, jaka zapewniła sobie awans do fazy pucharowej mundialu. Dziś przed taką szansą stanie kolejny współgospodarz turnieju, Stany Zjednoczone. Amerykanie muszą jednak pokonać Australijczyków. Z kolei Algierska Federacja Piłki Nożnej składa oficjalną skargę na Szymona Marciniaka. Algierczycy kwestionują fakt, że w meczu z Argentyną Lionel Messi nie dostał czerwonej kartki za atak na rywala. FIFA już wcześniej informowała, że polski arbiter w tym wypadku nie popełnił błędu.
1: Pogoda.
14: Dawno nie było tak gorącego weekendu jak ten, co przed nami. Jutro powyżej 30 stopni prawie w całej Polsce, poza krańcami wschodnimi, na zachodzie do 34. Ale z zachodu też płyną do nas deszczowe chmury, wraz z tymi upałami przyniosą burze, miejscami grad. W centrum i na wschodzie jeszcze jutro raczej bez deszczu.

Panie, proszę panów, czyli pogodna potańcówka Radia Pogoda.

0: promocja.
1: Imieniny najbliższej koleżanki, rocznica ślubu rodziców, urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
7: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, TVP2 i w TVP Sport.
10: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
12: Barbara, kupiłem taniej!
13: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
14: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
15: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
17: Doskonale! Kupujemy!
16: Sposób na Twój dobry dzień?
15: Mamy to w Lewiatanie!
16: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
18: Hej, tu Ikea. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na ikea.pl.
2: Została ostatnia reklama. Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
0: Reklama.
2: Drogowskaz Radia Pogoda.
19: Na weekend największym utrudnieniem dla kierowców może być upał i grad. A dzisiaj korki na drogach wyjazdowych z większych miast. Na czwórce koło Kątów Wrocławskich zderzenie dwóch samochodów osobowych, zablokowany pas w kierunku Wrocławia. Utrudnienia mogą potrwać co najmniej do 19:00.

0: autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza cza señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super. Tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę. HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
9: Tylko w piątek w Lidlu z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A kapsułki Fejry jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Marian, a ty komu kibicujesz?
12: No jak komu, Barbara? Niskim cenom w Media Expert na weekendzie kodów rabatowych. Jest! Mamy to!
11: Mistrz.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Została ostatnia reklama.
14: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
0: Reklama.
15: Słuchajcie, Radia Pogoda, jest godzina 19:00, trwa u nas pogodna piątkowa potańcówka, do której wracamy już za kilka minut, ale na razie wiadomości.
16: Synoptycy zapowiadają ekstremalnie gorące lato w Polsce. Policja złapała mężczyznę, który pobił Amerykanina w tramwaju. Czarodzieje, krasnale, wróżki i kilku mistrzów joda spacerują już po ulicach Poznania. Zaczął się pyrgon.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Lato w Polsce ma być ekstremalnie gorące, do tego dojdą intensywne opady i burze. Synoptycy i klimatolodzy ostrzegają przed anomaliami. Ma to związek z rekordowo wysoką temperaturą wód Pacyfiku, czyli tak zwanym zjawiskiem El Niño, mówi klimatolog Bogdan Chojnicki.
17: Taka temperatura nie występowała nigdy od czasów pomiarów, przynajmniej od 1981 roku, kiedy satelity umieszczono nad Pacyfikiem i mierzona jest permanentnie temperatura powierzchni Pacyfiku. Obserwacje przebiły nam sufit. Nigdy czegoś takiego nie obserwowaliśmy.
16: Do niedawna sądzono, że El Niño nie ma wpływu na pogodę w Polsce, ale wszystko wskazuje na to, że powódź sprzed niemal 30 lat miała związek z anomaliami generowanymi właśnie przez El Niño, mówi zastępca dyrektora Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Mirosław Miętus.
18: W przypadku występowania tych ekstremalnych El Niño pojawiają się w Polsce zjawiska również ekstremalne o gwałtownym przebiegu, między innymi powódź 97 roku. Parę lat temu była w czasie silnej fazy La Niña, powódź w Holandii i w Niemczech.
16: Synoptycy przewidują, że rekordowe El Niño krótkoterminowo podwyższy temperaturę globu. Gorąco jest już we Francji. Wczoraj było ponad 40 stopni. Odwołano przejazdy niektórych pociągów. W szkołach skrócono lekcje. Maturzyści nie mogli się skupić na egzaminach.
19: Takie upały naprawdę utrudniają sytuację. Jednak fakt, iż egzaminy odbywają się rano, jest pewnym ułatwieniem, bo musimy być bardzo skupieni i skoncentrowani.
20: Ça, enfin, ça empêche
0: Upał utrudnia przede wszystkim koncentrację, ponieważ musimy poświęcać więcej energii na naukę. Jest też druga strona medalu. Pogoda jest piękna, ale nie możemy wyjść na zewnątrz, bo musimy się uczyć. Przeważnie uczę się rano, ponieważ wtedy jest mniej gorąco. Sprawdzam prognozę pogody, aby dostosować ubiór oraz ocenić, ile butelek wody i jedzenia powinnam ze sobą zabrać na egzamin.
16: W związku z upałami francuskie Ministerstwo Edukacji nie wyklucza przełożenia ustnych matur na późniejszy termin. Stołeczna policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie obywatela USA w jednym z warszawskich tramwajów. Do zdarzenia doszło pod koniec kwietnia. Napastnikiem okazał się 31-letni mieszkaniec warszawskiej Woli, dobrze znany stróżom prawa. Był już karany za posiadanie narkotyków oraz kradzieże i napady. Sztuczna inteligencja pomoże wcześniej wykrywać demencję, tak twierdzą polscy naukowcy z Uniwersytetu UMCS w Lublinie. Opracowali metodę, która pozwala wcześniej wykrywać demencję na podstawie analizy mowy za pomocą AI. Właśnie mowa może najwcześniej zmieniać się pod wpływem choroby. Na ulicach Poznania pojawili się rycerze, postacie z bajek, gier RPG i czarodzieje. Zaczął się festiwal fantastyki Pyrkon, jedno z największych wydarzeń tego typu w Europie. Obejmuje ponad 60 koncertów, spotkania, prelekcje, potrwa do niedzieli. Motywem przewodnim tej edycji jest kosmos.
20: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Błażej Kulesza, zapraszam. Brazylia będzie dziś chciała zmazać plamę po bezbarwnym występie i remisie w pierwszym spotkaniu mundialu. Szanse na zwycięstwo duże, bo rywalami będzie powracająca po ponad pół wieku przerwy na Mistrzostwa Świata reprezentacja Haiti. W drugim meczu grupy C Maroko zagra ze Szkocją. Z powodu problemów z biodrem wiceliderka światowego rankingu tenisistek Jelena Rybakina wycofała się z turnieju rangi 500 w niemieckim Bad Homburg. To oznacza, że najwyżej rozstawioną będzie Iga Świątek, która rok temu dotarła tam do finału.
20: Pogoda.
16: Chcieliśmy lata, to mamy i to porządne. Jutro już powyżej 30 stopni prawie w całej Polsce. Na zachodzie nawet 34, ale oprócz tych upałów z zachodu płyną też deszczowe chmury. To znaczy będzie bardzo dużo słońca, ale możliwe też intensywne opady, burze, także z gradem. W niedzielę burze możliwe będą w całym kraju.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza. Pewnie nigdy nie widział chrapiącego.

Zrogowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Wtem usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy, nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć niedługie. Oj, nieprędko pan kapra znowu będzie mieć w czubie. Wy nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy.

0: promocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Państwo pamiętają, że miałem problemy z samochodem.
3: No problemy z samochodem, przypomnijmy. No. Zygmunt stanął pod lipą, która akurat zaczęła kwitnąć i ta żywica na ten samochód. Łup!
2: I wczoraj pojechałem na Myjnie.
3: No.
2: No i dlatego pada deszcz.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama. Uwaga! Super promocja w Teddy.
4: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
8: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
10: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
11: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
10: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
11: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: Na mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Została ostatnia reklama.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali. Kupowali szafy, stoły, domy.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj w każdą niedzielę od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
10: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
9: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
10: Ach, ci panowie z Media Expert.
9: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20:25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
0: Została ostatnia reklama.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Halo. Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przeminął.

0: kał. Rzuć monetę, rzuć monetę, rzuć monetę.
1: Nie mam czasu, rozumiesz? Niech zadzwonią w kościele, że mi dajesz na własność wszystkie swoje niedziele. Będą

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Doskonale. Kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar. Zaraz część posmarujemy.
7: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
6: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
8: Już nie swędzi.
9: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor, dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
5: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
4: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
5: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Teraz będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Wielki sport zawsze w TVP. Dzisiaj kolejne mecze mundialu. USA, Australia, Szkocja, Maroko, Turcja, Paragwaj, Brazylia, Haiti. Oglądaj od 20.25 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: 11,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 18,99. A tylko jutro mistrzowski łapacz. Piwo Łomża 4 plus 4 za grosz z Delikartą. Limit 8 sztuk. W delikatesach centrum.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
3: Została ostatnia reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Widzę, że Hanie coś gryzie.
2: Komar. Zaraz część posmarujemy.
1: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
2: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
3: Już nie swędzi.
4: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl. Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.

wycieczki łodzią, spacery wśród palm. W mojej pamięci ten obraz zostanie, a w mym sercu tęsknota i żal.

0: Autopromocja.
1: Telefon do przyjaciela, limeryki, najgorsze dowcipy świata i oni.
2: Świnki 3.
3: Zapraszam Państwa do słuchania setnego odcinka Świnki 3, jeszcze nie stuletnie, w Radiu Pogoda.
4: Zobaczycie, jak będzie wyglądał 200. odcinek Świnek.
5: To ja Państwu powiem, będzie beznadziejnie i słuchajcie nas koniecznie, bo wtedy będziecie mogli ocenić, kto miał rację.
1: Bijanowski, Szewczyk i Ziendarski. Już jutro od 14:00.
2: Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
8: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
7: TravistoFast i Travisto.
8: Aflofarm.
9: Ale sztosy.
10: Ale co?
9: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
11: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
12: To się dzieje naprawdę! Honda ZR-V z rocznika 2025 już od 147 400 zł. Tak! Od 147 400 zł. Zapraszamy do salonów na jazdy testowe Hondą ZR-V. Honda.pl.
13: Aries Motor. Dealer Hondy zaprasza. Warszawa, Arkuszowa 11. Honda-Aries-Motor.pl.
14: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
15: Co za dzień.
16: Co się stało?
15: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
16: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
15: Meliski?
16: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
15: Czyli to takie pastylki antystresowe?
16: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
15: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
16: Na mnie i na Meliski.
17: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
18: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
19: I to jest piękna gra!
20: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
19: Tak!
20: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
21: Została ostatnia reklama.
22: Widzę, że Hanie coś gryzie. Komar.
23: Zaraz część posmarujemy.
24: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
25: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
26: Już nie swędzi.
27: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: grzech, gdy sercu serca brak.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
6: Została ostatnia reklama.
7: Ciągłe poruszanie nogami podczas snu było dla mnie uciążliwe. Dlatego wybrałam Restonum LS.
8: Suplement diety Restonum zawiera wysoką dawkę żelaza, magnez, który wspiera pracę mięśni nóg, a także witaminę B6 wspomagającą układ nerwowy. Restonum. Nogi w nocy pod kontrolą. Aflofarm.
9: Reklama.

ty trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już w sobotę i niedzielę od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda. Robert Janowski.
0: Autopromocja.

taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi graj, na inną zerkać nie

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Słyszysz, Pamelo, ten śpiew i dźwięki gitar? To śpiewają chłopcy z naszego puebla. Jutro o świcie idziemy w świat. Blud wypędza nas z tego pustego stepu, na którym rosną tylko kolczaste opuncje. Może w dalekim mieście znajdziemy odrobinę chleba i odrobinę szczęścia.

Już tylu chłopców odchodziło z naszego puebla i wszyscy przysięgali swym dziewczynom, że wkrótce je do siebie zabiorą. Żaden nie przysłał listu. Pewnie w tym mieście życie nie jest łatwiejsze niż u nas. Żegnaj więc, kochany, lecz proszę cię, nie zapomnij nigdy o

tkwisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie

to chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość by

Tu Alosza Awdziejew z Krakowa. Przekazuję serdecznie pozdrowienia wszystkim słuchaczom radio. Pogoda, sam słucham tego radia, kiedy tylko mam możliwość.